0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Więc choćby Lena miała kwit od samego komendanta głównego, nie dałaby rady się tam przedostać bez szczegółowych wyjaśnień, gdyż istniała groźba skontaminowania śladów. Lena bardzo chciała znaleźć się w środku i zobaczyć podopieczną. Niestety, prokurator Tymińska osobiście broniła wejścia do mieszkania ofiary, a na horyzoncie Lena nie dostrzegała brata. Marek ostrzegł ją, że czasu jest mało. Dlatego Lena gnała z włączonym kogutem na dach, łamiąc wszystkie przepisy i skracając sobie drogę jazdą po torowisku tramwajowym, a mimo to się spóźniła i była na siebie wściekła. Miała nadzieję, że kiedy dotrze na miejsce Marek, wprowadzi ją jakoś do mieszkania Dali. Teraz Lena sama już nie wiedziała, po co tutaj przyjechała. Nie chodziło już tylko o śledztwo. Naprawdę lubiła tę dziewczynę i nie mogła uwierzyć, że tragiczny scenariusz, którego tak bała się Daria, naprawdę się spełnił. Przez 2 lata, kiedy starała się ją wspierać, nikt dziewczynie nie wierzył. Możliwe, że Lena była jedyną policjantką, która brała jej słowa na poważnie.

0: tym, co nawywijała ostatnio przed dołem Strączyków. Gdyby nie dzisiejszy wyskok na konferencji prasowej, być może udałoby jej się ukryć przed innymi policjantami. Niestety była pewna, że wszyscy już wiedzą, jak sprzeciwiła się rozkazom i chociaż może nawet jej współczują, to nikt za nią nie poręczy i jej nie pomoże. Nie wychyli się, nie narazi tyłka, żeby przez nią stracić stanowisko. Była na przegranej pozycji, o czym doskonale wiedziała. Jedyne, co trzymało ją teraz w tym miejscu, to pewność, że Marek nie wzywałby jej na miejsce zdarzenia, gdyby nie miał planu. Musiała czekać. Zeszła piętro niżej, gdzie było mniej gapiów i tylko jeden starszy mundurowy o rumianej twarzy chodził od drzwi do drzwi, pukając i sporządzając rutynowe notatki. Na innym piętrze widziała pracującą policjantkę. Pewnie świeżo po kursie podstawowym, bo młoda funkcjonariuszka sprawiała wrażenie bardzo przejętej. Słyszała, jak ludzie zeznają, że niczego nie widzieli, bezradnie rozkładają ręce, a na ich twarzach malowało się przerażenie. Skupiła się i starała się przypomnieć sobie, co Daria mówiła o swoim nowym mieszkaniu. Pamiętała o korytarzyku z widokiem na parking, który miał dodatkowo chronić dziewczynę, gdyby nieoczekiwanie na klatce pojawił się stalker. A ten właśnie korytarzyk zapewnił przestępcy sposobność do anonimowego opuszczenia miejsca zdarzenia po dokonaniu zbrodni. Lena stała na półpiętrze i starała się do czegoś przydać, gdy nagle sobie coś przypomniała. Daria twierdziła, że jedna z lokatorek w kółko gapiła się w jej okna. Miała to być nie bezpośrednia sąsiadka, ale mieszkająca naprzeciwko niewiele starsza od niej kobieta, która nie pracowała, bo wychowywała kilkoro małych dzieci i była wyjątkowo wścibska.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Przedtem chciał popracować w laboratorium. W korytarzu zatrzymała go Emma, gosposia i opiekunka dzieci, żądała podwyżki. Zbył ją. Nie teraz, nie ma czasu. Uważał, że Emma niezbyt dobrze troszczy się o dom, a to wymagało dłuższej rozmowy. Zbiegł po schodach. Już przy drzwiach spytał Marię, czy przyjdzie do laboratorium. Odpowiedziała mu krótko bez czułości, długo będzie to sobie wypominać, że nie wie. Niech nie zawraca jej głowy, córki marudzą, nimi się teraz zajmuje. Piotr wziął parasol, kapelusz i wyszedł. Miał przed sobą jeszcze jakieś 6,5 godziny życia. Pracę w laboratorium skończył krótko przed 10:00. Maria nie przyszła. Pojechała ze starszą córką Ireną na cały dzień do przyjaciół, którzy mieszkali w Fontenay-aux-Roses, niewielkiej miejscowości blisko Paryża. Młodsza córka Ewa została w domu z ojcem Piotra. O 12:00 Piotr idzie na lunch z profesorami Wydziału Nauk Ścisłych do L'Hôtel de Société Savante przy Rue d'Antin. Są wśród nich m.in. fizyk Paul Langevin i Jean Perrin, kierownik Laboratorium Chemii Fizycznej na Sorbonie, oraz Józef Wieruszkowalski, polski fizyk z Fryburga, uczeń Wilhelma Röntgena. To on prawie 12 lat wcześniej poznał Piotra z Marią. Naukowcy mieli do omówienia kilka spraw. Niedawno założyli Związek Profesorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Kiedy wybrano Piotra na prezesa tego stowarzyszenia, śmiał się. Pomysł nazywał diabolicznym, wymyślonym dla zniszczenia pokoju na świecie. Piotr lubił te zebrania. Siedział zazwyczaj odprężony, lekko się kołysząc i pozornie, ledwo słuchając, bębnił palcami.

książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwie wakacyjne piątkowe żniwa, czyli sezon naborówki, letnia Akademia Filmowa na Roztoczu i Festiwal Żniwny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tempo ranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwie wakacyjne piątkowe żniwa, czyli sezon naborówki, letnia Akademia Filmowa na Roztoczu i festiwal żniwny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: 219 dzień roku, piątek, 7 sierpnia, pierwszy chłodniejszy dzień w tym tygodniu. Tak przynajmniej wychodzi mi z pogodowej mapy, szczegóły pogody po faktach, pierwsze o 7 u nas. Uff, dobrze, że chłodniej, prawda? No bo przecież ostatnio to było tak, że człowiek otwierał lodówkę, a w niej woda piła wodę. To my dobrze będziemy nastrajać Państwa do 11 porankiem RMF Classic na dzień dobry, niech to właśnie taki dzień będzie. Dzień dobry, to może na dzień dobry Król Lew i Elton John?
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Ten okręt nazywa się Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Titanic, James Horner. A na tym okręcie pojawia się Katarzyna Sobiechowska-Szkuta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja właściwie sobie pomyślałam, słuchając tej muzyki, bo uwielbiam. No. My Heart Will Go On, oczywiście, wiadomo. Bardzo dobrze cię słyszeć, bardzo dobrze słyszeć ciebie w RMF Classic, w Śniadaniu Mistrzów wakacyjnym. No i wszystkiego dobrego dla wszystkich naszych słuchaczy, oczywiście, przed siódmą.
0: A o siódmej pierwsze poradnie fakty od ciebie. Co
1: tak,
0: w faktach?
1: Między innymi o tym, że Dania zaczyna walkę z oszustwami z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w szkołach. To jest bardzo tricky.
0: No to przyjrzymy się sprawie już za chwilę.
2: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

0: po reklamie.
1: 7 sierpnia, piątek, zbliża się 7. Mamy dla Was pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: 32 osoby wpadły do wody po wywrotce 3 łodzi na jeziorze Sekste na Mazurach. Powodem było nagłe załamanie warunków pogodowych i bardzo silny wiatr. Wszystkim pomogli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Wieczorem nad Warmią i Mazurami przeszły burze z gradem. Strażacy odnotowali niemal 300 interwencji.
3: Najpoważniejszą sytuacją objęty został powiat lidzbarski, gdzie uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 13 mieszkalnych i 5 gospodarczych. W samej miejscowości Lubomino grad zniszczył czy uszkodził w znaczny sposób 19 dachów budynków mieszkalnych. Do poważniejszego zdarzenia doszło również w miejscowości Polany w powiecie kętrzyńskim, gdzie drzewo przewróciło się na samochód osobowy, w którym znajdowała się jedna osoba. Poszkodowana osoba została objęta opieką zespołu ratownictwa medycznego.
2: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. W ciągu kilku miesięcy zaprezentowana zostanie prezydencka strategia rozwoju. Jak jej powstanie zapowiedział wczoraj Karol Nawrocki, który na krakowskim przedmieściu w Warszawie świętował razem ze swoimi wyborcami pierwszy rok urzędowania. Prezydent chciałby, by ta strategia stała się punktem odniesienia dla najbliższej kampanii parlamentarnej. A jak zgromadzeni na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego oceniają rok urzędowania Karola Nawrockiego?
4: To jest prezydent, który podejmuje wszelkie decyzje odpowiedzialnie, tłumaczy to przed społeczeństwem, przed narodem.
5: Oferuje swoje ustawy, prawda, propozycje.
6: Mówi się o wetowaniu, a nie mówi się o zamrażarce.
7: To jest to jakiś powód do świętowania?
8: Na pewno nie dla mnie.
9: Nie dla mnie. Nie jest to mój prezydent. Jeśli można tak powiedzieć, nie wybierałam, więc też nie celebruję tego.
8: Dziwi nas, że to jest powód do świętowania. To jest rocznica zaprzysiężenia i czy rzeczywiście to jest powód, dla którego niemalże ruch jest sparaliżowany?
2: Te głosy zebrał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Niemiecka prokuratura federalna przejęła śledztwo w sprawie drona znalezionego na lotnisku w Lipsku. Chodzi o, cytat, poważny atak na strukturę transportową i logistyczną w Niemczech, czytamy w uzasadnieniu. Istnieje podejrzenie próby doprowadzenia do eksplozji materiału wybuchowego i niebezpiecznej ingerencji w ruch powietrzny, poinformowała prokuratura federalna w Karlsruhe. We wtorek wieczorem na terenie lotniska Lipshalle za pomocą drona miał zostać spowodowany wybuch. Dron wyposażony był w profesjonalny materiał wybuchowy oraz zapalnik, ocenili prokuratorzy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 Ruslan. Lotnisko w Lipsku wykorzystywane jest, przypomnę, jako punkt przerzutowy transportów uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Ponadto podchodzący do lądowania kolejny samolot transportowy w rozszerzonym obszarze lotniska w powietrzu zderzył się prawdopodobnie z kolejnym dronem. Według szefa niemieckiego MSW ten incydent w Lipsku oznacza nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej. Mówimy tu o profesjonalnym, hybrydowym scenariuszu zagrożenia, którym musimy się nadal zajmować i wyjaśniać, dodaje Aleksander Dobrindt.
0: Są i takie fakty.
2: Dania zaczyna walkę z oszustwami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w szkołach. Tamtejszy rząd zdecydował, że uczniowie szkół średnich oprócz pisania zadań będą musieli je teraz ustnie obronić. Kolejnym rozwiązaniem będzie większa kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach. Rząd zachęca także szkoły, aby więcej pisemnych zadań wykonywano na miejscu, w kontrolowanych warunkach, zamiast w domu. Duński minister edukacji Magnus Hynek, tłumacząc te zmiany, podkreśla, że sztuczna inteligencja stała się poważnym wyzwaniem dla systemu edukacji, ponieważ utrudnia ocenę rzeczywistych umiejętności uczniów. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. W faktach teraz to wszystko. Słyszymy się o 8:00 u nas. Bez AI. U nas po prostu Łukasz Wojtuś.
1: Ja teraz będę zdawał ustny egzamin z pogody.
2: Poproszę ustnie o pogodzie.
1: I proszę powiedzieć, że będzie chłodno,
2: AI,
1: tak?
2: Tak jest. Z głowy.
1: Dobrze, będę kombinował. Fakty wracają o 8:00. Średniowiecz? Nie, dobrze, to teraz już do meritum. Słońce z nami od jakiegoś czasu, no ale słońce takie ograniczone, bo dużo chmur mamy. Dzień potrwa 15 godzin 10 minut i to będzie dzień, co ważne, dużo chłodniejszy od tego, co było wczoraj. Dziś nie więcej niż 27 stopni. Najcieplej ma być w Warszawie, pani Katarzyno, i w Rzeszowie, na rano deszczowo w Małopolsce na przykład. 4 minuty po godzinie 7:00, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam do stołu radiowego z dużą przyjemnością, jak zwykle, w towarzystwie przyjaciół i w towarzystwie ekipy RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Co słychać?
1: No, sporo słychać u Doroty i u Klaudii, które mają imieniny. 7 sierpnia oznacza też urodziny, a na świat wtedy przyszła tak naprawdę Charlize Theron, laureatka Oscara za film Monster, oraz on, Dawid Duchowny, niezapomniany agent Mulder z kultowego serialu Archiwum X. Co u nas dzisiaj z kolei? No, obiecuję prawdziwe piątkowe radiowe żniwa. Będzie sezon naborówki, będzie letnia Akademia Filmowa na Roztoczu, będzie też nawet festiwal żniwny. Serio. I płatność też będzie za chwilę.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
1: Swoją drogą to bardzo ładne ćwiczenie na dzień dobry. Płatność też. Płatność też. Powtórz. Płatność też. Też będzie. A skoro David się pojawił i agent Mulder, to może archiwum niech się pojawi?

0: Orbison, Pretty Woman, 11 minut po 7:00 do Starej Księgi zajrzy dziś Maciej w poranku i opowie o płatnerzu. Płatnerzu znieważonym.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie historia Andrzeja Tęczyńskiego, opowiedziana przez naszego kronikarza Macieja Zmiechowa. W tym samym czasie zdarzyło się i inne zło. 16 lipca roku pańskiego 1461 Andrzej Tęczyński zganił pewnego Klemensa wytwarzającego zbroję, inaczej zwanego płatnerzem, oraz mocno go uderzył, ponieważ ten na czas nie przygotował mu zbroi. Płatnerz podniósł głośny krzyk, podburzył cały lud w Krakowie i wkrótce do królowej Elżbiety, żony Kazimierza Jagiellończyka, na zamek królewski udali się rajcy miejscy i przedstawili skargę na Andrzeja Tęczyńskiego o znieważenie. Ona, ponieważ król był wtedy nieobecny, poleciła, żeby obaj uspokoili się do następnego dnia. Ale się nie uspokoili. Gdy rajcy powrócili do ratusza, przybyli już liczni uzbrojeni mieszczanie ze wszystkich domów. Zamknięto więc bramy miasta, uderzono z jednej strony w dzwon i powstały ogromne zamieszki, a rajcy nie mogli ich powstrzymać. Gdy zobaczył to Andrzej Tęczyński, czym prędzej zamknął się w domu Mikołaja Kislinga na ulicy Brackiej. Następnie przerażony uciekł z Mikołajem Secygniowskim, z Pytkiem z Melsztyna i swoim synem Janem do klasztoru świętego Franciszka i wszedł na kościelną wieżę. Ponieważ uznał, że ma tam za mało ochrony, pobiegł do zakrystii i tam się ukrył. Został jednak odnaleziony przez dziki i oszalały tłum, który tam wpadł. Tu nie było happy endu. Maciej Zmiechowa pisze wprost. Roztrzaskano mu czaszkę, z której wypłynął mózg. I tak Andrzej Tęczyński zginął. Oszalały tłum wlókł zmarłego od kościoła przez ulicę Bracką aż do ratusza. Tam również znęcano się nad zwłokami. Przez 2 dni zwłoki przetrzymywano obok ratusza. Wreszcie 3 dnia zaniesiono je do kościoła świętego Wojciecha, a 4 dnia zwrócono przyjaciołom i wreszcie pogrzebano w mieście książ. Tęczyński zginął. Później były sądy królewskie i ciężkie wyroki śmierci na niemal wszystkich sprawców odpowiedzialnych za rozruchy i za zbrodnie. Takie rzeczy w ówczesnej Polsce tak łatwo płazem ujść nie mogły.

0: przyjemnie, prawda? I Ruma to sprawił. River Flows in You. 19 minut po godzinie 7. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic, a my wędrujemy w poranku na Pomorze. Tam na drogach zmiany, które poprawią bezpieczeństwo, czyli pulsujące znaki stop. O nich to będzie opowieść.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Pulsujące znaki stop na Pomorzu zamontowano w sumie na ponad 60 niestrzeżonych przejazdach. Są m.in. w regionie słupskim, informuje nasza reporterka Joanna Kramitko-Mikoluk.
2: Projekt Bezpieczny Stop zakłada, że w takie dodatkowo i co ważne, pulsujące znaki wyposażone zostaną w przejazdy kategorii D, czyli takie bez rogatek i bez świateł. Taką instalację uruchomiono na przykład we Włynkówku w gminie Radzikowo na linii kolejowej Słupsk-Ustka. Znaki takie są zasilane energią solarną, a koszt instalacji jednego to około 15 tysięcy złotych.
0: O czym informowała nas Joanna Chremitko-Mikoluk.

0: Czasem tak jest, że dopiero jak coś usłyszysz po czasie, kiedy tego długo nie słyszałeś, to okazuje się, że ci tego brakowało. Właśnie sobie to uświadamiasz. No i tak właśnie miałem z kompozycją, której słuchaliśmy od Łukasza Rostkowskiego, Luca Chłopi Babie Lat. Jakoś dawno nie było w poranku, no to postanowiłem sobie przypomnieć. I od razu zrobiło się przyjemniej. Mam nadzieję, że państwo również. Pogoda dzisiaj również przyjemna. Zajmiemy się sprawą za chwilę, a przed ósmą jeszcze muzycznie, na przykład spotkanie z Janem Serce.
1: Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Przyglądamy się temu, co pogodowo dzieje się na niebie, na polskim niebie oczywiście. Przejaśnienia na zachodzie, podobnie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku. Tam od 15 do 17 stopni, czyli chłodniej niż w ciągu kilku ostatnich dni. Chłodniej też na południu, od 18 do 21 stopni rano. I przed południem szykujcie się tu na burze, deszcz, miejscami opady mogą być intensywne. A dzisiaj maksymalnie do 27 stopni. To, żeby podgrzać trochę atmosferę, z filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga, Material Lover, a zaśpiewa dla nas Jenna Spiro. Od kilku lat tak naprawdę ujawniająca się w mediach społecznościowych, zaczynała od publikowania filmików na TikToku, śpiewanych, no a proszę. A proszę, a teraz jest zupełnie w innym miejscu swojej kariery artystycznej, co nas cieszy, bo śpiewa naprawdę świetnie.

0: I zrobiło się bardzo przyjemnie. 7:36. Ważne wieści teraz.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Dlaczego Polacy zakładają własne firmy? Wbrew stereotypom, nie chodzi głównie o pieniądze. Z badania Krajowego Rejestru Długów wynika, że najczęściej motywuje nas chęć niezależności i samodzielnego decydowania o swoim czasie. Dopiero na kolejnych miejscach są wyższe zarobki i realizacja własnych pasji. Co ciekawe, chociaż prowadzenie firmy dla niemal co czwartego przedsiębiorcy to źródło stresu i problemów, to wielu traktuje ją jako inwestycję w przyszłość. Szczególnie właściciele młodych firm. Prawie co trzeci przedsiębiorca działający krócej niż 5 lat liczy przede wszystkim na to, że jego biznes zacznie przynosić większe dochody dopiero za jakiś czas. Wygląda na to, że dla wielu Polaków własna firma to bardziej droga do niezależności niż szybki sposób na bogactwo. Zamienić się mieszkaniem na wakacje i nie zapłacić za nocleg dla większości Polaków to jest wciąż zbyt ryzykowny pomysł. Home swapping, tak to się ponoć nazywa po amerykańsku, jest popularny w niektórych krajach, a w Polsce pozostaje jednak niszową formą wypoczynku. Zamiast oddawać klucze obcym, wolimy mieć własne miejsce pod palmami albo nad morzem. Aż blisko połowa badanych deklaruje, że przy odpowiednich możliwościach finansowych kupiłaby nieruchomość wakacyjną. Poza granicami naszego kraju pewnie też. A skoro poza granicami kraju jesteśmy w narracji, to sprawdźmy, co tam na rynku walut. Euro taniej, no, po raz pierwszy od jakiegoś czasu poniżej 4,30. Po 4,29 groszy. Spadki także, jeżeli chodzi o notowania dolara i funta brytyjskiego, czyli złoty się umacnia. Dolar po 3,72, funt brytyjski po 5,01 grosz, a frank szwajcarski po 4,60 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Christopher Young i dźwięki z Kronik Portowych. Ten port nazywa się RMF Classic. Wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim nasza zabawa.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Lato ma swoje kolory, zapachy, dźwięki, ale najważniejsze pytanie brzmi: czym brzmi lato? Jak brzmi lato? Odpowiedzi na to szukam w zabawie brzmienia lata w naszym poranku. W tym tygodniu to jest takie brzmienie pociągu. Patataj, patataj, patataj. Pociąg do wakacji, do letnich przygód. To oczywiście historie, które od was zbieram. Z pociągu, z peronu, z przesiadek, z rzeczy zostawionych w pociągu, z letnich szaleństw między wagonami. Zbieram je, układam w historie, które później przytaczam na antenie w poranku i chyba zresztą w przyszłym tygodniu też o pociągach będziemy mówili, a co? Bo tych maili od was jest naprawdę sporo, ale na kolejne czekam, chętnie przyjmę je. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze opowieści nagradzam bidonem z logo RMF Classic, a bidon ten naprawdę ładny. Sam mam i korzystam.

0: piątek artystyczny, więc nie mogło zabraknąć muzyki z Oscarowego artysty Ludovic Burs. Dlaczego artystyczny? No bo dzisiaj dużo premier kinowych, serialowych nowości, wystawowych nowości. No dużo się będzie działo w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Dzieją się fakty już za chwilę. 8:00 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z nami. Tak, co jest w faktach?
1: O burzach, które przeszły nad Polską i wyrządziły niestety szkody. O tym, że prawica rozpoczyna nieformalne wejście w kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ale też zajrzymy na nową wystawę z pracami Andy'ego Warhola.
0: O, proszę.
2: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: RMF Classic i RMF Classic Warszawa jest 8:00. Są fakty, które ma dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Ponad 1200 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby po przejściu gwałtownych burz w Polsce. Najwięcej pracy mieli w Warmińsko-Mazurskim. Tylko tam interwencji było niemal 300. W najgroźniejsze był silny wiatr. Ponad 700 interwencji strażaków dotyczyły przewróconych drzew. Wywróciły się też łodzie.
7: Na jeziorze Seksty w wyniku przewrócenia się łodzi żeglowych z 30 osobami te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
1: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Dziś pogoda ma być spokojniejsza, ale o poranku w mocy pozostają jeszcze ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w centrum, na południu i na wschodzie Polski. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj, że chce wyznaczyć własną strategię na najbliższe wybory. Jak wynika z jego zapowiedzi, chce mieć swój czynny udział w kształtowaniu politycznej rzeczywistości jesienią przyszłego roku.
8: Prezydencka strategia rozwoju stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Wczoraj poznaliśmy założenia programowe, z którymi PiS chce iść do wyborów. Jarosław Kaczyński już zapowiada szereg decyzji, które miałby podjąć rząd pod przywództwem Przemysława Czarnka. Z kolei o prezydencie i zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego prezes PiSu mówił tak.
9: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Swoją strategię jesienią zaprezentuje też Konfederacja, a także Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki konwencję swojej nowej formacji zaplanował na 15 października. Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliw niżej może grozić szybkim wzrokiem inflacji. Tak oceniają analitycy.
10: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Velobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
10: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. To fakty w RMF Classic. Andy Warhol mówił, że jest z innej planety. Zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną. Od dziś można oglądać jego pracę na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie. Jest tam 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty. A w Faktach za godzinę pojawi się inny artysta, Vincent Cassel.
11: You know the shabon.
1: Wiesz, Łukasz, od czego to jest odgłos według francuskiego aktora? Co tak robi? Co tak robi? Posłuchaj.
11: You know the shabon.
0: To tak robi John Rambo, który...
1: Nie.
0: To tak robi Arnold Schwarzenegger.
1: Nie, tak robi paleryna Batmana. Wszystko wyjaśnię w Faktach za godzinę.
0: To teraz ja się nie mogę doczekać, bo jestem wielkim fanem Batmana. Nie wiedziałem, że paleryna Batmana tak robi. Je m'appelle Łukasz i bardzo serdecznie zapraszam na kolejne fakty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta będzie z wami. Ulala, qu'est-ce que c'est? Oui, oui. To teraz już po naszemu, po polsku, w końcu łapiemy oddech, w końcu zrobiło się trochę chłodniej. Taki wydech proszę, porannie. Od 15 do 21 stopni, teraz najchłodniej i najładniej jest na krańcach zachodnich. Tam 15, 15 stopni, 18 w Poznaniu, 19 we Wrocławiu, 21 stopni w Lublinie. Na południowym wschodzie i w centrum poranek, możliwy z deszczem. I proszę, 4 minuty po 8, obiecałem wam dzisiaj rano żniwa, prawdziwe, letnie i słowa dotrzymam, obiecuję. Za kwadrans pójdziemy na prawdziwny, żniwny festiwal. A potem zaproszenie na letnią Akademię Filmową, która na Roztoczu już od niedzieli, z tego co pamiętam. A i jeszcze na Borówki idziemy, nie na Jagody, na Borówki. A po 9 sprawdzę, co warto zobaczyć w kinie i dla jakiego nowego serialu warto zarwać wieczór. I przypominam, Kasia obiecała, że będzie Vincent Cassel i Batman.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: I solidna porcja muzyki. To może Memory?

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Co tam, panie, w gazetach? Zielony Ład zaczyna się nam podobać. No powoli, ale tak. I o tym Rzeczpospolita dzisiaj pisze i sprawą się zajmuje. Niech no tylko strony rozłożę. W badaniu, na które powołuje się gazeta, ankietowani mieli wskazać, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej spowoduje wzrost, czy upadek, czy spadek cen energii. 43% mówi, że ceny pójdą w górę. 44% wskazuje, że spadną. Rok temu, no żeby mieć porównanie, ten stosunek głosów był no, zupełnie inny. 51% uważało, że polityka Unii wpłynie na wzrost, a 37%, że dzięki polityce Unii ceny spadną. Więcej badań, więcej analiz, więcej komentarzy także w tej sprawie w Rzepie znajdziecie. Polityka, która niedawno mówiła o, w tym numerze tak naprawdę, mówi o decyzji UNESCO o wpisaniu modernistycznego Centrum Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zajmuje się sprawą w tym numerze, no i okazuje się, że dobra jest to okazja dla tygodnika, by przypomnieć sobie pozostałe obiekty znajdujące się na tej prestiżowej liście. Są tam m.in. Hala Stulecia we Wrocławiu, Krzemionki, czyli prehistoryczne kopalnie Krzemienia, a także zabytkowe obiekty górnicze w Tarnowskich Górach. Łącznie Polska ma dzisiaj 18 wpisów na liście, z czego zdecydowana większość to zabytki kultury. No i tutaj ważna rzecz, bardzo ważna, opis tych miejsc i tego, co dzieje się w centrum Gdyni, znajdziecie w Polityce. Na koniec kultura. Kandydaci śmierci, niskobudżetowy horror, ale czy na pewno? Pod sztuczną krwią kryje się wzruszająca historia dokumentacji chłopackiego dorastania. Maciej Cuskę, jeden z czołowych polskich dokumentalistów, znany m.in. z filmów Wieloryb z Lorino, przez kilkanaście lat filmował swoich synów i ich kolegów, którzy kręcili amatorskie horrory, by pokazać to, co naprawdę nas przeraża, czyli przemijający czas. Anita Piotrowska w Tygodniku Powszechnym opisuje ten wzruszający obraz i to, co działo się na przestrzeni lat w czasie realizacji tego dokumentu, to jak chłopcy na naszych oczach dojrzewają. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Na Kandydaci Śmierci to jest również premiera kinowa. Film zobaczcie m.in. w kinach studyjnych.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Alex Hefes i The Elephant Queen w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. 8:20 nam się zrobiła, to co, na jagody? Nie, na borówki idziemy, na borówki. Przez pogodę tegoroczny sezon borówkowy może zakończyć się wcześniej niż w poprzednich latach, dlatego warto korzystać, póki jest z czego. O tegorocznych zbiorach z Ewą Filipiak, plantatorką skarsów w powiecie konińskim, udało się porozmawiać Beacie Pieczyńskiej.
1: Dzień dobry, czy ja tutaj kupię świeże borówki?
2: Tak, zapraszam. Właśnie sortujemy. Sortujemy na większe, mniejsze, bo to niektórzy sobie życzą takie deserowe boróweczki, niektórzy takie mniejsze na przetwory, czy do galaretek, czy do ciasta, także musi być przesortowane, żeby były czyste, smaczne.
1: I zdrowe, prawda?
2: I zdrowe przede wszystkim.
1: Przepiękna plantacja. Proszę powiedzieć, jak w tym roku zbiory?
2: Na pewno jest mniej owocu, ale za to są większe, no ale sezon się szybciej skończy.
0: No, dlatego nie zwlekajcie, jeżeli macie ochotę na borówki, to kiedy jak nie teraz. Czas zbiorów to też czas żniw. Świętowanie żniw w wielu miejscowościach już. Na festiwale można się wybierać, na przykład 9 sierpnia festiwal żniwny w Lubojnie, w powiecie częstochowskim. To już niedaleko 9 sierpnia. Atrakcji nie zabraknie.
3: Będą przebrania tradycyjne, będzie tradycyjny posiłek, pokazy kulinarne, będą się wystawiać różne nasze koła gospodyń, myśliwi. Trochę też będzie takiej edukacji odnośnie produkcji zdrowej żywności. Będzie scena i na tej scenie tradycyjnie zespoły ludowe, podwórkowe.
0: I to wszystko już ten weekend, opowiadał o tym Krzysztof Smela, starosta częstochowski. No czas zbiorów, panie panowie.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Michał Lorenc, muzyka z Bandyty. 8:28. Mówiłem, że w piątkowym wakacyjnym śniadaniu mistrzów dzisiaj zajmuję się muzycznie tematami, których dawno nie grałem, a które, gdy je gram, to przypominają mi, że bardzo je lubię. Pewnie macie także w swojej kolekcji mnóstwo takich utworów. Za moment będzie z nami grupa... Nie zdradzę. To po wieściach pogodowych.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Cieszmy się z tego, co mamy, bo zrobiło się chłodniej, a prognoza pokazuje, że nieubłagany jest. Szybki powrót do upału. Dzisiaj 27 stopni maksymalnie. Do tego przed południem deszczowo na południu i na południowym wschodzie kraju. Teraz od 15 do 22 stopni. Najchłodniej jest na krańcach zachodnich, najcieplej obecnie na Podkarpaciu. I tam dzisiaj właśnie 27 stopni się szykuje. Obiecałem bardzo przyjemną muzykę, do której lubię wracać. Bo przy niej się można kołysać i człowiek wchodzi jakoś tak w nastrój zdecydowanie weekendowy. Red Bones.

0: tym sobie teraz trochę posłuchamy.
1: To jest dla nas bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, w jakich okolicznościach przyrody rozgrywa się nasze wydarzenie. W związku z czym tak naprawdę programując festiwal od samego początku zakładamy dwie rzeczy. Rzecz numer jeden to jest powracający widz, który przyjeżdża do Zwierzyńca tylko i wyłącznie na festiwal, ogląda filmy, oczekuje od nas takiego programu, który będzie złożony z filmów wyszperanych, niedostępnych nigdzie indziej, bo taka jest tradycja Letniej Akademii Filmowej. Sama nazwa tego festiwalu to mówi, że przyjeżdżamy tam po to, żeby się czegoś dowiedzieć o kinie, więc tak też przygotowujemy program, a z drugiej strony robimy ten program tak, żeby turysta, który przyjeżdża do Zwierzyńca i przypadkowo dowiaduje się o istnieniu naszego festiwalu, mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Obserwujemy taki bardzo ciekawy trend, który pokazuje, że w momencie, kiedy pada deszcz i wszyscy są załamani, bo nie mogą korzystać z tych cudownych kajaków i innych atrakcji, jakie tam są dostępne, to wtedy co zostaje? Zostaje oczywiście kino. I okazuje się, że faktycznie, jak pada deszcz, to turyści ściągają do nas w dużej liczbie. Jest to naprawdę bardzo budujące, dlatego że okazuje się, że tak naprawdę nie rozgrywamy się, jakby nie rozgraniczamy się pomiędzy jednym a drugim. To znaczy festiwal rzeczywiście trafia do ludzi, którzy są spragnieni wyszukanego kina, ale też jednocześnie tacy, którzy z przypadku tam trafiają.
2: Tak właśnie działa ten festiwal, absolutnie. Ty nie masz łatwego zadania, muszę ci to powiedzieć, bo jednak wybór takich perełek wysublimowanych do programu, który ma jednak jakieś ograniczenia, to jest trudna rola. Natomiast bardzo się cieszę, że na tym festiwalu zobaczymy m.in. taki film jak Klarnet, który do tej pory był pokazywany tylko na dwóch festiwalach w Polsce. Kumotry, które były w kinach, ale mam wrażenie, że jeszcze powinniśmy dać im wybrzmieć. Mam wrażenie, taka rozmowa z widzem, no nie? To jakie filmy wybierasz z rozmową z widzem? Więc co chcesz powiedzieć widzowi?
1: Przede wszystkim chcę powiedzieć to, że świat kina to jest takie uniwersum, które się nieustannie poszerza. To jest taki kosmos, który się cały czas rozrasta i w tym kosmosie my nieustannie i ciągle odkrywamy jakieś nowe planety. I tych planet jest nieskończona liczba. W związku z czym, przygotowując ten festiwal, myślimy przede wszystkim o tym, żeby zaprezentować takie filmy i pokazać takie wycinki kinematografii, które są niedostępne gdzie indziej. Festiwal odbywa się od 9 do 16 sierpnia fizycznie w Zwierzyńcu, a ci z Państwa, no, którzy nie są pewni, czy tak naprawdę chcieliby spędzać dużo czasu w kinie, spokojnie też mogą sobie pozwolić na to, żeby kupować bilety na pojedyncze seanse. Uprzedzam, że czasami brakuje miejsc, bo te sale nie są jakieś wielkie, natomiast na pewno oferta jest na tyle szeroka, że nawet jeżeli planujecie Państwo iść na godzinę 20 na jakiś film i tych biletów zabraknie, to w tym samym czasie są też trzy inne projekcje, więc na pewno da się znaleźć jakąś kuszącą alternatywę.
3: Opowiadał nam i Natalii Rybie Artur Zaborski, szef programowy Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, która na Roztoczu rozpocznie się już w najbliższą niedzielę.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? 10 minut brakuje do 9, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Listy płyną. Pociąg w roli głównej w brzmieniach lata. Barbara pisze, że jej historia byłaby banalna, gdyby nie finał. Pociąg podmiejski, jadę na uczelnię, nagle ostre hamowanie. Ktoś zatrzymał się na moich plecach. No nie poczułam radości, zwłaszcza, że miałam na sobie wysokie, około 14-centymetrowe szpilki. Odwracam się więc z miną niewróczącą niczego dobrego i co widzę? Obłędnego przystojniaka. Głębokie spojrzenie, czarujący uśmiech i wreszcie aksamitny głos, przepraszający głos. No, poczułam to coś. Potem była przepraszająca kawa, jedna, druga i tak to trwa. 45 lat, chwila mi sama nie wierzę. Tak oto wtedy jeszcze PKP stało się swatką mimo woli. No nie żałuję. Dla was wszystkiego dobrego, Basiu. Bardzo cieszą mnie takie historie, które zaczynają się niepozornie, a potem pięknie trwają. I tego pięknego bycia obok siebie i razem wam cały czas życzę. No i wyślę bidon z logo RMF Classic. Będziecie mogli się nim dzielić, byleście się o niego nie kłócili.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Chyba w przyszłym tygodniu też w brzmieniach lata historie pociągowe, bo jest ich naprawdę jeszcze sporo. Czekam na nie. Łukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Piszcie, a do nas zawitała cała ekipa piratów.

0: Bardzo ładnie zagrane, bardzo ładnie zagrane, świetny wykon. Dla Elizy Ludwig van Beethoven 3 minut brakuje do godziny 9. O 9 kolejna porcja faktów. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wie, co w tych faktach wydarzy się.
1: Kolejny gang narkotykowy rozbity, po kolejnym wypadku z udziałem hulajnogi, przypomnijmy o zasadach bezpieczeństwa, będzie też Vincent Cassel, który w filmie według Kieślowskiego zagrał specjalistę od filmowych efektów dźwiękowych.
2: He was the one who did the noise of the cape of Batman.
1: Czyli będzie o tym, jak się robi pelerynę Batmana.
0: Musi mnie Vincent tego nauczyć, to chętnie posłucham.
3: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Dziewiąta to w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, czas faktów ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Kolejny gang narkotykowy rozbity po serii zatrzymań w kilku województwach. To efekt działań strażników granicznych i policjantów. W ręce służb trafiło 6 osób. Rozbita grupa zajmowała się i handlem narkotykami, i ich przemytem na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe dla sprawy były materiały dowodowe z Holandii. Niemal rok temu w jednym z samochodów służby ujawniły 50 kg kokainy. Była ukryta w specjalnie wykonanych schowkach. Tamta sprawa została powiązana z polskim gangiem. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 6 osób w 5 województwach. A zatrzymanie usłyszeli zarzuty. Jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, pozostała piątka trafiła do aresztu. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy to się stanie. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek. W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział wczoraj Karol Nawrocki.
14: Ja jak
10: jako człowiek prawicy, przecież serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
14: Chodzi o Lex Czarnek.
10: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
1: Z Marcinem Mastalerkiem rozmawiał Tomasz Terlikowski. Do sądu rodzinnego skierowana została sprawa 16-latka, który przewoził swojego rówieśnika na hulajnodze elektrycznej na drodze krajowej 45 w Roszkowie w powiecie raciborskim Śląskiem. Kierujący miał prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że dla hulajnóg jest droga dla rowerów, a w razie jej braku jezdnia z dopuszczalną prędkością do 30 km na godzinę. Nie wolno też przewozić pasażerów ani korzystać z telefonu. Również stołeczne pogotowie ratunkowe zwraca uwagę na problem poruszających się jednośladami.
15: Z naszej perspektywy rzeczywiście bardzo dużo jest w ostatnim czasie zdarzeń z udziałem hulajnóg. Tutaj apelujemy o to, żeby jeździć ostrożnie, używać kasków, bowiem z mojej perspektywy w sumie 11 lat pracy w systemie ratownictwa medycznego, no doskonale wiem też jako czynny motocyklista, że te urazy głowy no stanowią bardzo ciężkie rokowanie, zwłaszcza jeżeli nie mamy zabezpieczenia takiego przed tym urazem głowy, więc tu koniecznie kaski, nawet naprawdę na rolkach, na hulajnogach, na rowerach, a na motocyklach przede wszystkim wysokiej jakości kaski, to jest najważniejszy element ubioru.
1: Podkreślał ratownik medyczny Kamil Bryka. To fakty w RMF Classic. Rola bezwzględnego Vince'a z filmu Nienawiść przyniosła mu światową sławę. Teraz Francuz Vincent Cassel gra w Historiach równoległych według Krzysztofa Kieślowskiego. Jego bohater zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych i o te dźwięki, wciąż robione domową metodą, miałam okazję zapytać znanego aktora. To rzemiosło jest jak z innej epoki. Te kawałki papieru, szklanki, stare buty. Lata temu poznałem Nicolasa Beckera, fantastycznego twórcę dźwięku. W Paryżu był znany m.in. z tego, że on stworzył odgłos peleryny Batmana. Tam nie ma żadnej peleryny. To jest kawałek rury, uderzenia w mikrofon, jakieś odgłosy robione ustami. Wszystko razem? To świetny fragment do radia, dziękuję. O fascynacji filmowym dekalogiem, o cenie, jaką płaci za swoje ekranowe role, ale też o tym, czy AI zastąpi aktorów. Cała rozmowa z Vincentem Casselem jest na rmf24.pl, a Historie równoległe w kinach za tydzień.
0: Bo chyba się wybiorę mimo wszystko tak na Historie równoległe. U nas różne rzeczy dzieją się równolegle. Tak jest. Prawda? Teraz sprawdzam, co w pogodzie. O 10.
1: Ja wrócę o 10.
0: Tak jest. Ja jeszcze dobrze zagramy, bo będzie La Bamba za chwilę.
1: Wspaniale. No, to ja zostaję.
0: Dobrze, to
1: nie wychodzę.
0: Dobra, to nie wychodź. No a jeśli mieszkacie na południu kraju, to i widzicie, że takie coś pada, co dawno było niewidziane, to po pierwsze przypominam, to jest deszcz. Tak wygląda deszcz, dawno niewidziany i może lepiej nie wychodzić, jeżeli to jest deszcz z gradem, tak wczoraj padało między innymi na Mazurach właśnie, bo zmokniecie i to nie jest przyjemne, no chyba że tęskniliście, to wtedy co innego. Dziś do 27-28 stopni, na południu deszczowo, na północy przejaśnienia. Teraz już 9:05. Lody, które mogą zabijać. Polski dokument o miłośnikach horroru i powrót kultowych seriali. I o tym więcej za chwilę wam w piątkowym poranku RMF Classic opowiem, bo piątek to wiadomo, że warto sobie zaplanować filmowo i serialowo, choćby weekendowo. A potem analiza trenerska. Niczym Ted Lasso będę i sprawdzę, co nam zostało po piłkarskim mundialu. No trenerom na przykład niewiele zostało, bo część z nich potraciło etaty. A po 10:00 zaproszenie na Dni Konia Arabskiego i odpowiedź na pytanie, czy tekst pisany przez AI rozpoznalibyśmy bez pudła.
16: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Ale najpierw, seniores i seniores, należy nam się La Bamba.

0: Wojciech Kilar, dźwięki z ziemi obiecanej. 11 minut po 9:00, ja obiecałem serialowe i festiwalowo filmowe nowości. Bardzo proszę o festiwalu, który w weekend w Zwierzyńcu już trochę opowiadaliśmy, o Akademii Festiwalowej tak naprawdę. A jeżeli chodzi o nowości filmowe, no to całkiem zestaw przyjemny. Mamy premier, zarówno dla kinomanów, jak i też dla tych, którzy lubią serialowe maratony. W kinach znajdziemy coś dla każdego, bo dla dużych, dorosłych, mocnych wrażeń żądnych Ice Cream Man, w którym niewinna budka z lodami staje się początkiem prawdziwego koszmaru. Jest też polski dokument Kandydaci Śmierci, o tym trochę w przeglądzie prasy wam opowiadałem, opowiadający o grupie przyjaciół, którzy przez lata kręcą autorskie horrory. Jeśli wolicie kino bardziej refleksyjne, to może Pejzaż w kolorze sepi będzie dobrą dla was propozycją. To jest historia rodzinnych tajemnic. Aspirująca młoda pisarka urodzona i wychowana w Anglii postanawia prześledzić historię losów swojej matki w powojennym Nagasaki. Film oparty jest na bardzo dobrej prozie. No i będzie to wycieczka do Japonii. A jeśli wybieracie się z dziećmi do kina, to może na Psi Patrol i Dinozaury. Czyli jak słyszycie, coś dla każdego znaleźć można w kinach. Można też zostać w domu wieczorami, oglądać kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu 1670. Jest też drugi sezon od dzisiaj serialu Klara. I to jest Klara Rewolucja z Izą Kuną w roli głównej. No i jest już coś, co bardzo mnie cieszy. Pierwszy odcinek czwartego sezonu Ted Lasso, w którym trener podejmuje się próby ważnej decyzji tak naprawdę, a chodzi o trenowanie drużyny piłki nożnej, ale tym razem kobiecej piłki nożnej. Ted, tęskniłem i na pewno będę czekał na kolejne odcinki.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Spotkanie z muzyką Pawła Lucewicza w piątkowym śniadaniu mistrzów wakacyjnym, czyli dźwięki z produkcji Sami Swoi, Początek. Ciekawostka teraz będzie. Jeśli sport jest opowieścią o życiu, to najgorzej chyba być jest w świecie sportu trenerem. Mistrzostwa świata w piłce nożnej się skończyły już jakiś czas temu, ale dla wielu trenerów prawdziwy mecz właśnie po końcowym gwizdku na mundialu się zaczął.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Po mundialu, którym fani sportu żyli na początku wakacji, kilka reprezentacji postanowiło zmienić selekcjonerów. Z reprezentacją Chorwacji pożegnał się Zlatko Dalić, czyli trener, który doprowadził Chorwatów do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i do brązowego medalu 4 lata później. Z Portugalią rozstał się Robert Martinez, a zmiany nastąpiły też m.in. w Ganie, Meksyku, Senegalu, Algierii czy Wybrzeżu Kości Słoniowej. To jest ciekawy paradoks współczesnego sportu. Piłkarz może mieć słabszy mecz i dostaje kolejną szansę, a trener często nie ma takiego komfortu. Nawet lata sukcesów nie gwarantują tu spokojnej przyszłości. Wystarczy nieudany turniej. Dlatego dzisiejsza wakacyjna lekcja kultury fizycznej brzmi: w sporcie zwycięstwa zapisują się w historii, ale pamięć o porażkach bywa znacznie boleśniejsza. A stanowisko selekcjonera reprezentacji to jest chyba jeden z najbardziej wymagających zawodów świata. Wystarczy jeden mecz, by zostać bohaterem albo byłym trenerem.

0: I stało się. Pada w Krakowie. Patrzę na padający deszcz i myślę, że napatrzeć się muszę, bo to tylko krótkie spotkanie, bo od niedzieli znowu ma być bardzo gorąco. Pogodzie przyjrzymy się za kilka chwil, potem kilka niespodzianek muzycznych będę miał dla was, a także spotkanie z Przemkiem Senczukiem w Retro Kiosku.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 16 stopni w Koszalinie, 18 w Gdańsku, 19 w Bydgoszczy, 23 w Rzeszowie. Tak rozkłada się o poranku temperatura w naszym pięknym kraju. Trochę więcej chmur mamy nad morzem, dużo słońca na Kujawach i w Wielkopolsce, słonecznie na krańcach zachodnich, deszcz w Małopolsce, w Krakowie przed chwilą padało, tak pada na raty, falami. Na Podhalu też deszczowo i może tam grzmieć. Chmury na Śląsku i tam 20 stopni mamy. A dzisiaj maksymalnie 27 stopni, więcej nie będzie. Mam dla was muzyczną niespodziankę. W cudzej skórze. To jest rodzinny film i w nim kompozycja taka.

0: Piękna pieśń z Króla Rozrywki. 9:37, piątkowe wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a ja będę namawiał teraz do prostowania się, nawet w pracy. Wyprostuj się, zrobi ci się lepiej. Okazuje się, że tak. Tak przynajmniej dowodzą naukowcy. Dlaczego? No, kanadyjscy naukowcy sprawdzili, jak postawa ciała wpływa na nasze samopoczucie. I okazało się, że osoby siedzące, wyprostowane, były bardziej pewne siebie, chętniej podejmowały odważne decyzje i częściej mówiły, że czują się po prostu lepiej. Spokojnie, samo wyprostowanie się sprawy nie naprawi i nie sprawi, że nagle wygracie na loterii los albo dostaniecie podwyżkę, ale jeśli przed wami ciężki poranek, ciężki dzień, jest dużo obowiązków, do tego mało kawy, no to może warto zacząć od czegoś prostszego, ramiona do tyłu, głowa do góry. O właśnie, ja też teraz się prostuję. Naukowcy mówią, to naprawdę może poprawić nastrój. Nie wiem, czy czuję się lepiej. Czuję się trochę taki spięty. No, dobrze. Darmowy sposób na lepszy poranek państwu zaproponowałem. To co? To bierzmy, prostujmy się.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: Sam w pozycji siedzącej wyprostowanej, teraz brzmię tak jak brzmię i mogę powiedzieć, że Marsz Radeckiego szykuje nam się.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Pamiętam, że oglądając kolejne odcinki serialu Cudowne Lata, czekałem na ten moment, kiedy pojawi się piosenka, której słuchamy. Joe Cocker with a little help from my friends. Wiem, że są tacy wśród was, którzy czekają na kolejną opowieść z gazet wziętą Przemka Semczuka. Dziś Przemek przygląda się dacie 7 sierpnia.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 7 sierpnia 1956 roku wszystkie dzienniki podają wiadomość o rozpoczynającym się w Krakowie procesie Władysława Mazurkiewicza, wel pięknego Władka. W relacjach przoduje najpopularniejsza popołudniówka Ekspres Wieczorny, który do Krakowa wysłał najlepszego reportera sądowego, Lucjana Wolanowskiego. O godzinie 14 przed kioskami ustawiają się kolejki. Wolanowski dalekopisem zawiadamia, że rozprawa rozpoczęła się o godzinie 9, a o 10 oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Syrena 104 już w sprzedaży. Zawiadamia 7 sierpnia 1966 roku życie Warszawy. Silnik o mocy 40 koni mechanicznych rozpędza wóz do 120 km na godzinę. Pierwsze egzemplarze trafiły już do motozbytu w Gdańsku i we Wrocławiu. Trzeba za nie zapłacić 74 tysiące. Tyle Kowalski zarabia przez 3 lata. Ale przecież musi za coś utrzymać rodzinę, więc szansą są raty w ORSie, czyli obsłudze ratalnej sprzedaży. Sprawdźmy jeszcze, o czym pisał 7 sierpnia 1966 roku Kurier Polski. Spiżarnia pełna soków i dżemów, czyli raport z przemysłu owocowego. Zakończono właśnie przerabianie jagód. Do przetworów i mrożonek trafiło 2100 ton. To niewiele w porównaniu z czarną porzeczką, której przetworzono ponad 5000 ton. Rekord pobiły truskawki z wynikiem 17,5 tysiąca. Na taśmy produkcyjne wjeżdżają właśnie wiśnie, a sezon zakończy się przetworami z jabłek, śliwek i gruszek. O obfitych zbiorach jagód pół wieku temu pisze Życie Warszawy 7 sierpnia 1976 roku, informując, że do skupów w całym kraju codziennie trafia 200 ton. Obrodziły również kurki, których każdego dnia zbieracze dostarczają około 5000 łubianek. To dobra wiadomość, bo spora część runa leśnego trafia za granicę, gdzie płacą za nie w twardej walucie. A skoro twarda waluta, to Życie Warszawy jak co miesiąc zamieszcza aktualne kursy walut. 7 sierpnia 1976 roku w NBP za dolara płacono 3,30 zł. Kupić można było o 4 grosze drożej. Właściwie nie można było, bo przecież bank nie sprzedawał dolarów. Kowalski dolary może kupić od cinkciarzy, którzy wyceniają banknoty z wizerunkiem George'a Washingtona na 120 zł. Czyli za średnią pensję wychodziło 35 dolarów, ale o czarnym rynku Życie Warszawy nie wspomina. Zaglądamy jeszcze szybko do Ekspresu Wieczornego. Choć Stefan Wiechecki, czyli Wiech, 80. urodziny obchodzi 10 sierpnia, to już 3 dni wcześniej Ekspres Wieczorny poświęcił mu pół strony na podsumowanie 30 lat współpracy.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław

0: Przewodnik po orkiestrze. Klasycznie kończymy godzinę 9, a 10 rozpoczniemy od faktów. Fakt jest jeden, jakieś 97, no może w porywach do 98 sekund padało na Kopcu Kościuszki i przestało. No.
1: Nie wiem, jak tam u was w Warszawie. 13 może.
0: Minut?
1: Nie, sekund. Bardziej. Sobie...
0: Tęsknimy za deszczem.
1: Deszcz.
0: Tak jest. Tęsknimy też za faktami, co w faktach o 10.
1: O tym, że prokuratura bada finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, między innymi, i o tym, że na polskich drogach policjanci prowadzą dodatkowe kontrole prędkości. To ważne, pod kryptonimem Speed.
0: No i teraz wszyscy słuchają nas i zwalniają, tak, tak dojedziemy jednak bezpiecznie do faktów o 10.
1: Zapraszam.
2: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis. Limit

0: Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
4: 10:00, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Prokuratura bada finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Sprawdza, czy urzędnicy MSZ w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę zagraniczną inwestycję. Niedokończony gmach, którego budowa w centrum Lwowa rozpoczęła się 10 lat temu, niszczeje. Inwestycja pochłonęła 28 milionów złotych. Co konkretnie wyjaśniają śledczy?
6: Oni mają wątpliwości dotyczące dotacji przeznaczanych przez MSZ w latach 2020-2023 na finansowanie inwestycji, której zakończenie planowano na 2018 rok, a otwarcie nie nastąpiło. Prokuratura Okręgowa w Kielcach podejrzewa, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści oraz narażenia finansów publicznych na stratę. Chodzi ma o wysokich rangą urzędników resortu dyplomacji w randze wiceministrów, odpowiedzialnych za wypłatę subwencji w wysokości ponad 1 700 000 zł. To postępowanie toczy się jak dotąd w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów, do tej pory zebrano pokaźną dokumentację, przesłuchiwani są świadkowie, jak dotąd nie wezwano do prokuratury wysokich rangą urzędników MSZ z czasów PiS. Śledztwo wszczęto po kontroli CBA oraz administracji skarbowej w resorcie dyplomacji.
5: Relacjonował Krzysztof Zasada. W Jekaterynburgu płonie centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries. To kolejne w ostatnich tygodniach ukraińskie uderzenie w infrastrukturę tej firmy. Jekaterynburg znajduje się po wschodniej stronie Uralu, w azjatyckiej części Rosji. Od granicy z Ukrainą oddalone jest to ponad 2000 km linii prostej. Ciesząca się ogromną popularnością wśród Rosjan platforma sprzedażowa ma swoje magazyny i centra logistyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Oferuje od małego sprzętu gospodarstwa domowego po samochody, a nawet traktory. Te pomysły prowadzą tylko do ścigania się z Konfederacją. Tak pomysł deportacji bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym z Polski oceniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
7: Te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka, a z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać, bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic pewnego zawodu władzą. A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak.
5: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
8: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
5: Dodatkowe kontrole prędkości organizują dzisiaj policjanci na polskich drogach. Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia. Gdzie można spotkać dziś dodatkowe patrole policji? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Przede wszystkim właśnie przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów, jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. To potwierdza podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Głównej Policji.
10: Te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli, ale jeżeli już zatrzymamy ich do kontroli z powodu właśnie wykroczenia, to sprawdzimy także stan trzeźwości kierującego, sprawdzimy, czy ma zapięte pasy oraz pasażerowie.
9: Te dodatkowe patrole policji można spotkać dzisiaj nie tylko przy trasach. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
5: Za godzinę sprawdzimy, jak w praktyce wygląda akcja Speed. W faktach robimy teraz przystanek. Łukasz opowie nam o pogodzie. O tym deszczu, może trochę o słońcu?
11: O słońcu troszkę mniej niż o deszczu. Proszę wsiadać, drzwi zamykać, będzie lało. padać jeszcze trochę może na południu, czasem mocniej, czasem trochę mniej. Deszczowych chmur mamy trochę jeszcze cały czas nad Małopolską, burzowo na przykład na Podhalu, dużo chmur na Śląsku, w tej części Polski 21 stopni, 20 w Bydgoszczy i piękne słońce, dużo przejaśnień też w Wielkopolsce, na krańcach zachodnich, no czyli proszę, Kasia prosiła o słońce i jest słońce. Dzisiaj to jest dobra wiadomość, na pewno będziemy mieli poniżej 30 stopni. 9:55. Za chwilę przekonamy się, czy naprawdę potrafimy rozpoznać tekst napisany przez człowieka od tego stworzonego przez sztuczną inteligencję. Mamy na to papiery, czyli są badania w tej sprawie już przeprowadzone. A później przenosimy się do Janowa Podlaskiego, gdzie ruszają Dni Konia Arabskiego. Przygotowania do słynnej akcji, aukcji Pride of Poland trwają. Technologia kontra tradycja, czyli dwa zupełnie różne światy. No, ale równie fascynujące.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
11: To u nas za chwilę trochę świata policyjnego, gliniarz z Beverly Hills, ale wcześniej świat tradycji, rycerskość wieśniacza.

0: Ale pięknie grają, tak u nas grają w RMF Classic. Gliniarz z Beverly Hills towarzyszył nam Harold Faltermeyer. 12 minut po godzinie 10, jeżeli coraz bardziej przyzwyczajacie się do obecności algorytmu sztucznej inteligencji, no to tak, mam złą wiadomość, ale dla wszystkich, którzy są przekonani, że od razu rozpoznają tekst napisany przez AI. Amerykańscy naukowcy, znamy ich, lubimy, poważamy, cenimy, sprawdzili to w praktyce. Uczestnicy badania czytali opowiadania napisane przez ludzi i stworzone przez sztuczną inteligencję. I najczęściej nie potrafili zgadnąć, kto jest autorem. Co więcej, teksty stworzone przez AI często dostawały wyższe noty niż te napisane przez człowieka. A najlepsze noty zbierały wtedy, gdy czytelnicy byli święcie przekonani, że napisał je człowiek, a okazywało się, że to AI. Krótko mówiąc, jeśli kiedyś zachwycicie się genialnym opowiadaniem w internecie, to miejcie z tyłu głowy, że to może być tak, że autor tego opowiadania nie pije kawy, tylko siedzi gdzieś między twardym dyskiem a twardym dyskiem.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: Ale to i tak lepiej, jakby nas mieli Marsjanie zaatakować. A jak atakują muzycznie, to jest bardzo przyjemne, bo robi to Tom Jones.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.
19: Bardzo przyjemne propozycje mam w kąciku klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów dla Państwa. Najpierw tako rzeczę Zaratustra, czyli prezent od pana Strausa, a potem fragment z koncerto Grosso G-dur Händla.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Ustalmy fakty. Na wielkie ochłodzenie raczej nie mamy co liczyć. W końcu jest środek lata. Ale i tak dziś jest znacznie chłodniej niż choćby wczoraj czy przedwczoraj. Teraz od 16 do 25 stopni. Najchłodniej jest nad morzem, najcieplej w rejonie Rzeszowa. Piątek będzie pogodny, chmur sporo na południu cały czas jeszcze i tu może jeszcze padać. Jutro więcej słońca i do 29 stopni.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do

0: 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę, a olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Po reklamie.

0: And I Love Her, kompozycja grupy The Beatles, wybrzmiała w poranku RMF Classic. Przyszedł czas na obiecaną opowieść o miłości do konia arabskiego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: W Janowie Podlaskim rozpoczynają się Dni Konia Arabskiego.
2: Pride of Poland 2026.
0: A zwieńczeniem tegorocznych Dni Konia Arabskiego będzie właśnie aukcja Pride of Poland w legendarnej, zabytkowej stadninie koni Janów Podlaski. Co o stawce oferowanych w tym roku koni mówi jeden z selekcjonujących, Jerzy Białobok.
3: Być może tegoroczna aukcja nie będzie o tyle spektakularna, że nie przewidujemy jakichś specjalnych, dużych po prostu gwiazd na tą aukcję. Jest dużo dobrych i bardzo dobrych koni.
4: Tworzenie tej listy wywoływało mocne podziały między wami selekcjonującymi zwierzaki, które pojawią się właśnie na aukcji?
3: Nie, raczej gorące na pewno były. Nasz w sumie największy kłopot polega na tym, że nam ciągle brakuje koni środka, czyli gdzieś koni do sprzedaży tych 7, 8, 9, 10-letnich. Po prostu tutaj jest, one się po prostu nie urodziły, w związku z czym z tym mamy pewien kłopot i dlatego ta oferta jest taka, a nie inna. No ale wszystko małymi krokami do przodu. Młodzież zaczyna być tegoroczna całkiem niezła i obiecująca. A jak dalej będzie, zobaczymy.
0: 15 klaczy, jeden ogier i oferta specjalna w postaci embrionu. Ten embrion wystawiany jest przez stadninę koni Michałów, której wiceprezesem jest Jerzy Białobok, z którym rozmawiał Tomasz Staniszewski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Podróż za jeden uśmiech kończy wakacyjne śniadanie mistrzów, ale to tak naprawdę jest preludium do wspaniałej zabawy, do wycieczki po Polsce szlakiem filmów, seriali, Kasiu?
1: Tak jest, bo nasza filmowa mapa Polski tak się rozkręciła i tak się wszystkim spodobała, że postanowiliśmy przedłużyć.
0: Przez ciebie to?
1: No nie tylko przeze mnie.
0: Przez ciebie to, bo ty tam jeździsz do tych Lublinów.
1: No wszyscy
0: do tych
1: jeździmy, odwiedzamy różne piękne miejsca, spotykamy się ze słuchaczami i ze wspaniałymi ludźmi, którzy znają historię danego miejsca, regionu, miasta. No i to się tak pięknie nam rozkręciło, że postanowiliśmy przedłużyć, rozszerzyć formułę
0: szczegóły?
1: Na konkurs.
0: Szczegóły za chwilę o 11:00 fakty i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a jak posłuchacie Kasi, to się przekonacie, że przez nią, to przez nią.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchacie RMF Classic, jest 11:00, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Śledczy dokładnie sprawdzą dziś wojskowy śmigłowiec, który według świadków koło Białegostoku zerwał linię średniego napięcia. Sprawę od wieczora wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Żandarmi późnym wieczorem byli w miejscu, w którym maszyna Mi-2 miała zahaczyć o przewody. Dopiero po tych działaniach energetycy przywrócili zasilanie w kilku okolicznych miejscowościach. Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Świadkowie przekonują z kolei, że śmigłowiec latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią. Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i zakłóceń w energetyce. Rekordowe temperatury odnotowano wczoraj w Słowacji i na Węgrzech. Niski poziom wód Dunaju i Renu sprawił, że w Bułgarii odkryto fundamenty starożytnego mostu, a w Niemczech odnaleziono bombę z czasów II wojny światowej. U nas odpoczynek od wysokich temperatur, a szczegóły o pogodzie po faktach. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadzi dziś kontrolę prędkości na drogach. To, przypomnę, część europejskiej akcji Speed. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz od rana towarzyszy patrolowi policji przy ulicy Płowieckiej w Warszawie.
4: Patrol ujawnił około 6 wykroczeń. Oczywiście
9: 6 kierowców zatrzymanych, bo jechali za szybko?
4: Tak, oczywiście. Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych.
9: Państwo reagują, państwo zatrzymują, gdy jest to przekroczenie o ile kilometrów?
4: Najmniejsze przekroczenia prędkości reagują.
19: Dzień dobry, muszę aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego, interwencja jest nagrywana.
9: Pani została przed chwilą zatrzymana na moment?
19: Tak, tak.
9: Jaka była prędkość?
19: 80 km na godzinę.
9: Policjanci pokazali na rejestratorze i była pani zaskoczona, że aż 80?
19: No tak, bo często tutaj jeżdżę i nigdy tak nie jeżdżę szybko, więc, bo jestem z psem, więc nie wiem, po prostu tak się stało.
9: To jaki wniosek po tej dzisiejszej sytuacji?
19: No trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
18: I to prawda, dodatkowe kontrole potrwają do nocy, przede wszystkim przy drogach krajowych i ekspresowych, ale też na trasach lokalnych w pobliżu miejscowości popularnych wśród turystów.
20: Fakty i ludzie.
18: Vincent Cassel, buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood w historiach równoległych, pokazuje zupełnie nowe oblicze. Najnowszy obraz Asghara Farhadiego, inspirowany filmowym 6 dekalogiem na naszych ekranach za tydzień, pytałam aktora m.in. o fascynację kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Pamiętam, że w czasach, gdy powstawał filmowy dekalog, to było coś absolutnie niezwykłego. Myślę, że właśnie dlatego do dziś inspiruje tak wielu twórców na różnych poziomach. To dzieło, o którym wiedzą nawet ci ludzie, którzy nigdy go nie oglądali. Stało się punktem odniesienia, kamieniem milowym. I zobacz, rozmawiamy dziś o Kieślowskim przy okazji premiery francuskiego filmu wyreżyserowanego przez Irańczyka. Chyba nie ma większego komplementu dla twórcy. Vincent Cassel od lat łączy kino autorskie z wielkimi hollywoodzkimi produkcjami. Cała moja rozmowa na rmf24.pl z faktami. RMF Classic z przyjemnością wrócę za godzinę. Teraz jeszcze pogoda od Kasi.
1: A po ostatnich upałach mamy wreszcie dzisiaj trochę oddechu. Na ogół dziś zachmurzenie małe, ale na południowym wschodzie i na północnym zachodzie chmur znacznie więcej. Na południu również opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na Pomorzu, przez 22-24 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie północno-zachodni i zachodni. Prawie już 4 minuty po 11. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę wspólnie spędzoną przy najpiękniejszej muzyce filmowej na lato w RMF Classic w naszym specjalnym konkursowym programie filmowej Mapy Polski. Zanim przypomnę szczegóły naszej zabawy, zapraszam do walca. Przed nami fragment z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza.

To był słynny temat z filmu Misja i muzyka Ennio Morricone w RMF Classic, a my podróżujemy muzycznie po różnych krajach i krainach, ale mamy też dla Was specjalny konkurs. Zakończyliśmy przygodę z mitami, teraz rozszerzamy podróże po Polsce szlakiem miast i miejscowości, w których kręcone były znane filmowe i serialowe produkcje. Na tym właśnie polega nasz konkurs Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Ale nie zapominajcie, że jednocześnie cały czas też trwa nasza akcja pod tą samą nazwą. Zatem w konkursie to my zadajemy zagadki, gdzie i co powstało, natomiast w akcji Filmowej Mapy Polski to wy zgłaszacie konkretne, znane wam miejsca, gdzie powstały różne produkcje i zapraszacie nas, byśmy tam przyjechali z naszym mobilnym studiem. Szczegóły naszej akcji i szczegóły konkursu znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. A pierwsza konkursowa wskazówka na naszej antenie pojawi się jeszcze przed godziną 12. Serdecznie zapraszam. My teraz wracamy na naszą ścieżkę dźwiękową RMF Classic, a przed nami piosenka z repertuaru braci Gibb Stayin' Alive, która wyniosła zespół Bee Gees na szczyty światowych list przebojów i do dziś nie traci swojego blasku. A znacie ją ze ścieżki dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: W naszym konkursie filmowej mapy Polski zwiedziliśmy już sporo ciekawych filmowo miejsc i wysłuchaliśmy kilku pięknych opowieści z waszej strony, ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no to chcemy więcej. Dlatego zapraszamy was do udziału w zabawie, w której do wygrania są świetne przewodniki filmowe i serialowe oraz nasze letnie gadżety z logo RMF Classic. A jakie dzisiaj filmowe miasto mamy do odkrycia? No już mówię. Dzisiaj opowiadać będę o mieście, które jest blisko jezior. Posiada piękną starówkę gotycką, ale jest też filmowym planem zdjęciowym, znanym wam z kilku seriali i filmów. Spacerując po starym mieście, można tam odnaleźć takie zaułki i momenty i miejsca, którymi przed laty poruszali się bohaterowie kręconych tam produkcji. W 2004 roku na starówce odsłonięto też zaułek, który zyskał nazwę tytułu kręconego tam kultowego polskiego serialu szpiegowskiego z lat 60., którego głównym bohaterem jest agent działający pod fałszywą tożsamością niemieckiego oficera. No więc jest to gratka nie tylko dla kinomaniaków, ale też dla wszystkich, którzy lubią odkrywać filmowe historie zapisane w przestrzeni miasta. O jakie miasto zatem chodzi? Kto już wie, to zapraszam do wypełniania formularza konkursowego i odpowiedzi na dwa pytania, jakie w nim znajdziecie. Szczególnie postarajcie się kreatywnie odpowiedzieć na nasze drugie pytanie, jakie znajdziecie w formularzu, bo to od niego zależy wygrana. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na finał naszej zabawy zapraszam około 14:30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Jest 11:41, wracamy teraz do muzyki w RMF Classic. U nas już za chwilę temat z filmu Ojciec Chrzestny i muzyka Nino Rota, a teraz jedna z naszych nowości muzycznych. To będzie piosenka pod tytułem I Knew It, I Knew You, którą Taylor Swift śpiewa w piątej części kultowej animacji Pixara Toy Story 5. Zatem jeśli kochacie filmowe hity i największe gwiazdy światowej muzyki, to zostańcie z nami i posłuchajcie.

0: Za nami temat serialu Kojak. Jest 11.50. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. A ja rozwijam teraz naszą mapę.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: W tym konkursie dzisiaj jest do odgadnięcia miasto, w którym historia kina splata się z historią Polski, a krajobraz i przyroda wokół przyciągają miłośników żeglarstwa i rybołówstwa. Więcej o tym powiem po godzinie 12, a wy już teraz możecie sprawdzić szczegóły naszej zabawy na stronie rmfclassic.pl w zakładce Filmowa Mapa Polski Konkurs. Do wygrania, przypomnę, mamy bardzo interesujące filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów filmowych i serialowych. A do tego dorzucamy zestaw naszych klasikowych upominków, które mogą się przydać nie tylko podczas wakacyjnych podróży. Zapraszam serdecznie, śledźcie nasz konkurs, zaglądajcie na naszą stronę, a teraz zapraszam na chwilę muzycznej wirtuozerii. Przed nami kompozycja, w której jeden instrument potrafi stworzyć świat pełen barw i emocji. To fragment z trzeciej partity na skrzypce E-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Rzym na podi, Erika Satie na koniec tej godziny programu, tak adekwatnie do padającego w Krakowie za oknem deszczu, ale mam nadzieję, że Kasia Sobiechowska-Szuchta ma bardziej energetyczne informacje dla nas. Co w faktach o 12?
1: Tak jest, spróbuję, postaram się. Między innymi o tym, żeby odpoczął nasz mózg. Wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. To jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy albo już po urlopie, albo nie mogą sobie na wakacje pozwolić. Powiem też o aktorskiej wersji Jetsonów. Wiemy, że Jim Carrey zagra jedną z głównych ról w tym filmie.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 12, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wyklucza rezygnacji z zakończenia budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Resort dyplomacji wstrzymał wszelkie finansowanie tego projektu. Budowa, przypomnę, ruszyła 10 lat temu, pochłonęła 28 milionów złotych. W 2019 roku prace stanęły, a niedokończony gmach niszczeje. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego MSZ rozważa odstąpienie od projektu?
11: No przede wszystkim ze względów finansowych. Koszty dokończenia budowy byłyby dziś gigantyczne. Jak usłyszałem od jednego z urzędników, są też wątpliwości co do jakości wykonanych dotąd robót. Co więcej, nie wiadomo, w jakim stanie jest ta budowa, która niszczenie. Najpierw więc trzeba by przeprowadzić ekspertyzy konstrukcji, która od lat jest niedokończona i niezabezpieczona. Same koszty takiego audytu mogą iść w setki tysięcy albo i miliony złotych. Resort zaznacza, że na razie decyzja nie zapadła. Zapewnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską, jak rozwiązać ten problem. Przyszłość projektu jest niepewna, mówił jeden z urzędników. Jak dodał, jest kilka scenariuszy. Między innymi Ukraińcy mogliby przejąć tę inwestycję, być może umieścić tam inną instytucję.
1: Ustawa frankowa wchodzi w życie. Dzięki niej frankowicze mogą zaoszczędzić tysiące złotych. Przepisy wprowadzają automatyczne zawieszanie spłaty rat, jeśli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem. Co nowe prawo oznacza w praktyce, wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
12: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów.
13: To wstrzymanie następuje automatycznie z chwilą doręczenia pozwu do banku. Zmiana ta dotyczy zarówno spraw, które zostały wszczęte już wcześniej, jak również tych, którzy dopiero teraz złożą pozew do sądu.
12: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić Frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie pozwu nie zatrzymuje płatności. Dzieje się tak dopiero, gdy sąd dostarczy dokument bankowi.
3: Najważniejsze są fakty.
1: Plany na wakacje? By odpoczął nasz mózg, nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej, by ich nie było, podkreślają eksperci.
2: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas. Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana. Tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
1: Przekonuje Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gdy w październiku ubiegłego roku pojawiła się wiadomość o planach związanych ze stworzeniem aktorskiej wersji Jetsonów, Jim Carrey był wymieniany jako faworyt do głównej roli. Rozmowy okazały się na tyle owocne, że jest oficjalne potwierdzenie. 64-letni aktor zagra w filmie aktorskim, którego premiera planowana jest na 2028 rok. Amerykański serial animowany Jetsonowie został wymyślony jako dokładne przeciwieństwo serialu o jaskiniowcach Flintstonowie. Jetsonowie żyją w odległej przyszłości. O 13 będą kolejne fakty, teraz posłuchajmy o pogodzie.
0: A w pogodzie jest taka sytuacja, że koniec tygodnia z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, ale na południowym wschodzie i na północnym zachodzie kraju zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu również przelotne opady deszczu i burze z gradem, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Sobota i niedziela będzie z przewagą słońca i znów będzie bardzo gorąco.
14: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
15: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
16: Tu Monika Brodka.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: rytmie tanga, między innymi upływa nam czas z RMF Classic. Jest 11 minut po 12. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej naszej konkursowej godzinie w filmowej mapie Polski z zagadkami i nagrodami dla Was.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Przypomnę, że dziś miasto, o którym trochę opowiadam i którego nazwę trzeba odgadnąć, to miejsce, które od lat przyciąga miłośników filmów i seriali z całej Polski i w którym historia kina splata się z historią Polski. Bo to właśnie tam w 1967 roku powstało 5 z 18 odcinków kultowego serialu, który jest opowieścią o człowieku prowadzącym podwójne życie i który podczas wojny wygrywa nie siłą, lecz sprytem i doskonałą grą pozorów. Chodzi oczywiście o stawkę większą niż życie. A jeśli mowa o planach filmowych, to w mieście tym Stare Miasto, Zamek, Wysoka Brama czy okoliczne uliczki zagrały również inne wojenne miasta Europy, stając się tłem dla przygód głównego bohatera tego serialu. No ale nie tylko ta produkcja tam powstawała, bo w mieście i regionie kręcono zarówno kultowe komediowe przeboje PRL-u, jak i dramaty i kryminały. Opowiem o nich niebawem nieco więcej, a kto z Was już zna odpowiedź na nasze główne pytanie konkursowe, o jakim filmowym mieście dzisiaj mowa, to zapraszam do wypełniania formularza, który znajdziecie na rmfclassic.pl. Finał około 14.30. A ja w międzyczasie sprawdziłam też, gdzie kręcono zdjęcia do filmu Marsjanin, z którego muzyki posłuchamy za chwilę. No i to była między innymi pustynia w Jordanii, wpisana na listę UNESCO, która posłużyła jako plener przedstawiający powierzchnię Marsa. Spektakularne czerwone skały i pustynne krajobrazy sprawiły, że to jedno z najbardziej przekonujących filmowych wcieleń czerwonej planety. A my posłuchamy teraz fragmentu muzyki Harry'ego Gregsona Williamsa z tego właśnie filmu Marsjanin.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

25 minut po 12:00 tu RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. U nas już niebawem piosenka z filmu Dzikość serca. Wcześniej zabrzmi Lot Trzmiela z baśni o carze Sałtanie Rimskiego-Korsakowa. To będzie wykonanie Rotterdamskiej Orkiestry Filharmonicznej, którą poprowadzi David Zinman. A teraz Orpheus Chamber Orchestra i ich wykonanie fantazji na temat Greensleeves Ralpha von Williamsa.

Letnie brzmienia w RMF Classic to również Lot Trzmiela Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Tymczasem filmowa mapa Polski trwa, to nasza nowa zabawa w RMF Classic, w której pytamy Was o najbardziej filmowe miejsca w Polsce. No i mamy super przewodniki filmowe i serialowe po Europie do wygrania, ale oprócz konkursu mamy też inne propozycje. W kolejnej godzinie będzie m.in. szansa na bilet na ciekawy spektakl do Teatru Szóste Piętro. Będzie też opowieść o 9. edycji Green Film Festival, bo Kraków znów staje się stolicą ekologicznego kina. O tym opowiem Wam nieco więcej, a w międzyczasie zerkajcie na stronę rmfclassic.pl, bo tam sporo ciekawych informacji o różnych wydarzeniach i oczywiście szczegóły naszego konkursu filmowej mapy Polski. Kolejna podpowiedź jeszcze przed godziną 13 na naszej antenie, a teraz posłuchamy jednej z tych piosenek, która robi takie szczególne ciepło w sercu. To Chris Isaak i piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Dzikość serca.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.
11: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: A my wędrujemy dalej palcem po mapie filmowej, gdzie kręcono różne ciekawe produkcje, bo dzięki naszej akcji i waszym zgłoszeniom okazało się, że tych miejsc w naszym kraju jest bardzo wiele i kryją wiele pięknych historii. W ramach akcji Filmowa Mapa Polski odwiedziliśmy już m.in. Toruń, Pasym, Łódź i Lublin, a niebawem wybierzemy jeszcze kolejne miasto. Tymczasem dzisiaj wirtualnie w konkursie Filmowa Mapa Polski zwiedzamy zupełnie inne miejsce, to kraj Kraina lasów i jezior, a regiony wokół tego miasta upodobali sobie twórcy serialu, między innymi serialu Stawka większa niż życie. W jednym z tych miast regionu powstało również kilka odcinków innych seriali i produkcji. Między innymi kręcono tam Wilczy bilet, Szaleństwo Majki Skowron czy Dwie miłości. Szerokim echem odbiła się też kampania promocyjna Czterech pancernych i psa, kiedy to w 1967 roku pojawiła się tam obsada serialu. O jakie miasto chodzi w tym rejonie jezior? Dajcie odpowiedź i wypełnijcie odpowiednio formularz, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Najciekawsze zgłoszenia, w których znajdziemy kreatywne odpowiedzi na drugie pytanie konkursowe, nagrodzimy super wakacyjnymi gadżetami i przewodnikami serialowymi i filmowymi po Europie. Wszystkie szczegóły w zakładce Filmowa Mapa Polski konkurs na naszej stronie rmfclassic.pl, a finał około 14:30. U nas teraz zupełnie inne filmowe miasto, Belfast, i muzyka z filmu pod takim właśnie tytułem. A piosenka nosi tytuł Everlasting Love i to jest wykonanie grupy Love Affair.

0: 4 minuty zostały do 13, a z nami jest już Kasia Sobiechowska-Szuchta, która zapowie, o czym posłuchamy w faktach o 13.
1: Będzie m.in. Trójmiasto. Tam odpuściły upały i wypoczywający ruszyli do sklepów. Zapytamy, jakie pamiątki kupują. Może muszelki, może bursztyny, a może coś zupełnie innego. Zapraszam na fakty o 13.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
20: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
21: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, w studiu Faktów jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zatem czas na kolejne wieści o 13.
1: Policja bada okoliczności dramatu w czasie załamania pogody na jeziorze Seksty na Mazurach. Wieczorem, przypomnę, wywróciło się kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
22: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Saperzy wywieźli niewybuch z centrum Łomży na Podlasiu. Podczas budowy domów przy ulicy Wojska Polskiego robotnicy natrafili na minę przeciwpancerną z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców 2 bloków oraz Komendę Miejską Policji. Lokatorzy wrócili już do swoich domów, a policjanci do komendy. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację na składowisku odpadów w Wołominie na Mazowszu. Nie wiadomo jednak, skąd samorząd ma wziąć pieniądze na likwidację tego miejsca. W Wołominie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Pojemniki typu Mauser są w garażach w przemysłowej części Wołomina, między punktami skupu złomu. Wojewoda mazowiecki, jak ustaliłem, złożył wniosek o pieniądze z rezerwy ogólnej budżetu państwa właśnie na zabezpieczenie tego miejsca. Chodzi o 20 milionów złotych. Decyzji wciąż jednak nie ma, a mieszkańcy z niepokojem obserwują składowisko.
8: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo. Mień jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
5: Da się tam podejść bliżej, bo my teraz jesteśmy w pewnej odległości.
8: Nie wiem, nie chcę tam być.
19: Tam się nie chodzi. Bo tam specjaliści uciekają stamtąd.
5: Wysłałem pytania o szansę na szybką likwidację tego składowiska do urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego. Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Klimatu. W ostatnich dniach pojawiła się opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który ocenił stan beczek tutaj w Wołominie jako krytyczny.
21: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: W Trójmieście upały odpuściły, wypoczywający ruszyli do sklepów. Pytamy, jakie pamiątki kupują.
23: Bursztyniki, bransoleteczki, kolczyki i tego typu rzeczy.
24: Magnes na lodówkę. Czasem się wraca do tych miejsc. Już trochę ich jest na lodówce. Miło, jak się kolejny dołączy.
25: No głównie to magnesy, nie? Bo to znajomi też i rodzina to zbierają magnesy, więc głównie kupujemy jakieś kamieniczki, to co się kojarzy najbardziej tak z Trójmiastem. No i wnusia tu też sobie wybrała maskotkę.
26: Jakie są hity wakacji ostatnio? Co najmłodsi wypoczywający kupują?
27: Gniotki. U nas na Opozie na pewno hit. Gniotki
28: są dlatego, że można sobie wybrać, bo są różne. Każdy robi unboxingi, jakieś kolorowe.
26: Z Sopotu akurat musi być jakiś.
29: Tak. No bo w szkole jest bardzo duży stres i przez to można sobie je zgniatać, żeby się odstresować.
28: Ale teraz strasznie drogie.
1: O wakacyjne hity pytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Na 14 zapraszam na kolejne fakty, a teraz nawiązując do tej wypowiedzi młodego człowieka, Kasiu, zrób nam unboxing. Unboxing, opowiedz nam o pogodzie. Czy tam słońce w środku, w tym box, czy tam deszcz?
0: Dobrze, powiem, ale jeszcze się odniosę, że a propos tych gniotków, to nam dorosłym też by się czasem przydały takie odstresowywacze, nie?
1: No pewnie.
0: Poszukam na wakacyjnych, podczas wakacyjnych podróży, a teraz opowiem o pogodzie. Nie wiem, jak zrobić unboxing o pogodzie, ale spróbuję. Jeżeli planujecie piątkowe aktywności na zewnątrz, to dziś pogoda w większości kraju będzie sprzyjać takim aktywnościom, bo zachmurzenie niewielkie lub umiarkowane. Natomiast mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju mają nieco gorzej. Tu dzisiaj przelotne opady deszczu, burze, a punktowo także grad. Zaś jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej na Pomorzu, tam 19 stopni, w centrum około 24, najcieplej na południowym wschodzie do 29 stopni.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
30: Hi, this is Max Richter.
31: This is Ramin Djawadi.
32: Ludovico Einaudi.
33: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

muzyka Alana Menkena z filmu Piękna i Bestia. To za nami w RMF Classic. Jest 10 minut po 13, a wysłuchacie programu, w którym rządzi konkurs Filmowa Mapa Polski. Mamy też inne propozycje, bo jeszcze w tej godzinie będzie szansa na bilety na piękny spektakl teatralny w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie, więc słuchajcie nas uważnie. Do tego mam kolejną podpowiedź dla biorących udział w naszym konkursie Filmowej Mapy Polski. A poza tym gramy najpiękniej jak umiemy. Jeszcze w tej godzinie muzyka Vangelisa z Wyprawy do Raju. Będzie temat z filmu Spider-Man, Bez drogi do domu, będzie Greg Zorba czy Elvis Presley. Teraz sięgamy po muzykę z jednej z bardziej wyczekiwanych premier kinowych tego roku. To taka damska odmiana Supermana, czyli Supergirl. Nowy początek i drugi kinowy film w ramach nowego uniwersum z ciekawą ścieżką dźwiękową. Posłuchajmy zatem fragmentu muzyki z tej produkcji. To Supergirl Suite.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach!
16: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
20: 24 minuty po godzinie 13 wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę fragment suity z czasów Holberga Edwarda Grieg'a. To będzie wykonanie filharmoników berlińskich, których poprowadzi Herbert von Karajan. A teraz druga część z koncertu na róg de Dur Georga Filipa Telemana. To wykonanie Baltic Virtuosów, których prowadzi Gediminas Dalinkiewiczus, a na rogu solo Zbigniew Żuk.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Cały czas trwa jeszcze nasza zabawa, w której pytamy Was o najbardziej filmowe miejsca w naszym kraju. Dzisiaj do odgadnięcia miasto, które wielokrotnie stawało się planem filmowym dla różnych znanych polskich produkcji kinowych i telewizyjnych. Turyści i fani kina często mają możliwość obejrzenia tam tematycznych wystaw. W Muzeum Miejskim prezentowane są archiwalne zdjęcia z planów dawnych filmów. Są też organizowane wycieczki tematyczne, które liczą około 2,5 km długości, a ich przejście zajmuje około 1,5 godziny, nie licząc dojazdów do punktów oddalonych nieco od centrum. A to głównie śladami serialu Stawka większa niż życie. Dodam jeszcze, że zamek, który się tam znajduje, skrywa jedyny na świecie zachowany instrument astronomiczny, wykonany osobiście przez Mikołaja Kopernika. To unikalna tablica astronomiczna z 1517 roku, którą astronom namalował własnoręcznie na ścianie krużganka. Które miasto oferuje takie atrakcje? Jeśli znać odpowiedź, to zapraszam do wypełniania formularza w konkursie Filmowa Mapa Polski RMF Classic. A na finał z nagrodami zapraszam za mniej więcej godzinę, około 14:30. U nas teraz piosenka Elvisa Presleya, która pojawiła się również na ścieżce dźwiękowej do filmu Lilo i Stitch.

0: Reklama.
1: Na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Aspiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

To był utwór zatytułowany Stay i współpraca Vitamin String Quartet i Justina Biebera między innymi. A ja obiecałam, że będzie niespodzianka dla miłośników teatru. Jeśli szukacie pomysłu na wieczór pełen śmiechu, muzyki i znakomitego aktorstwa, to mamy coś idealnego. Piękna Lucenda w Teatrze Szóste Piętro to błyskotliwa komedia muzyczna z piosenkami Mariana Hemara, pełna humoru, miłosnych intryg i wpadających w ucho piosenek. Na scenie spotkacie gwiazdorską obsadę, barwne kostiumy i klimat dawnej Warszawy, który zachwyca od pierwszej do ostatniej minuty. A najlepsza wiadomość jest taka, że mamy dla Was bilety na ten spektakl. Piękna Lucynda w Teatrze Szóste Piętro 22 sierpnia o godzinie 18. Kto chce zdobyć bilety, to proszę teraz do nas pisać na adres redakcja@rmfclassic.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia, na Was czekają bilety, a my gramy dalej. Teraz piosenka, która trochę zatrzymuje i zwalnia na tłok myśli. Wielki przebój z lat 70., który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Notting Hill. Ain't no

0: Temat z Gry o Tron kończy tę godzinę programu w RMF Classic. Zbliża się 14. Kasia Sobiechowska-Szuchta jest już z nami. Co nam szykujesz tak w kolejnych faktach?
1: Pojawi się pytanie, kiedy obserwacja zamienia się w obsesję. A odpowiedź na to pytanie da francuski aktor, znany francuski aktor Vincent Cassel, także zapraszam na fakty o 14.
2: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 14, a my zapraszamy teraz na ostatnie, dziś wakacyjne fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Szczątki 55 osób, wśród nich 26 dzieci, a także przedmioty osobiste ofiar rzezi odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Te informacje przekazuje Instytut Pamięci Narodowej. Szczątki odnalezionych ofiar zostaną pochowane za 3 tygodnie, 30 sierpnia, w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. PiS, przypomnę, chce deportację Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Co konkretnie mówią politycy koalicji rządzącej, sprawdzał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
15: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
14: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami, usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
16: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
14: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
9: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: 800 domów w pobliżu Mielca i Krosna na Podkarpaciu jest bez prądu po przejściu nawałnicy. W związku z burzami strażacy interweniowali w regionie 70 razy. Najwięcej wyjazdów dotyczyło Rzeszowa.
17: Nasze działania polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji, z domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
1: Przekazał nam rzecznik podkarpackich strażaków, starszy brygadier Marcin Betleja. Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję? O tym opowiada film Historie równoległe, który powstał na podstawie 6 części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Jedną z głównych ról gra w nim znany francuski aktor Vincent Cassel. Sam fakt, że ludzie na nas patrzą, nie stanowi problemu. Każdy ma prawo patrzeć na każdego, na ulicy, w telewizji, gdziekolwiek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś zaczyna podglądać i wymyślać nasze życie. Wizerunek tworzony przez media społecznościowe nie jest prawdziwy. Dziś ludzie mają potrzebę reagowania na wszystko bardzo emocjonalnie. Czasem czytam rzeczy, również na swój temat. Zastanawiam się, skąd tyle hejtu, nienawiści. Może to w moim przypadku wynika z silnych ról, które gram. Wolę myśleć o tym w taki sposób, że ludzie uwierzyli w moje role. Cała nasza rozmowa jest na rmf24.pl. W niej m.in. o fascynacji filmowym dekalogiem, cenie, jaką aktor płaci za swoje ekranowe role, ale też o tym, czy AI zastąpi aktorów i o pelerynie Batmana. A film, którego producentami są dwaj Polacy, nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz oraz Maciej Musiał, do polskich kin wejdzie za tydzień. W faktach to wszystko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrego popołudnia. Kasiu, poprosimy Cię, żebyś opowiedziała nam o pogodzie.
0: Oczywiście, ja też bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami w faktach od samego rana. Jak patrzę na mapę pogody, to jest różnorodnie. W większości regionów pogodnie i słonecznie, ale na południu i południowym wschodzie chmury i przelotny deszcz, możliwe nadal burze z gradem, śledźcie alerty pogodowe. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu przez około 22-24 w centrum do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na północy nieco silniejszy. Jutro ma być więcej słońca i już bez deszczu.
18: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
19: Mówi Grzegorz Turnał.
20: Zygmunt Konieczny.
21: Michał Rusinek.
22: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

To był temat serialu Stawka większa niż życie, a ten tytuł jest dzisiaj podpowiedzią w konkursie Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Kto dziś rozwiązał prawidłowo naszą zagadkę i kreatywnie odpowiedział na drugie pytanie w formularzu, przekonamy się w finale około 14:30. Zapraszam. Tymczasem Kraków po raz 9 stanie się stolicą ekologicznego kina. Od 10 do 16 sierpnia na bulwarach wiślanych odbędzie się Green Film Festival, największy w Polsce festiwal filmów poświęconych ekologii. W programie znalazło się blisko 100 pokazów, w tym premiery, filmy konkursowe z całego świata, spotkania z twórcami oraz seanse dla dzieci. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest powietrze i jego wpływ na zdrowie oraz klimat. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a festiwalowe seanse tradycyjnie odbywają się pod gołym niebem u stóp Wawelu. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl. Ja zapraszam na ciąg dalszy spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Będzie baśniowo niebawem, muzyka z Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, będzie temat z Władcy Pierścieni, Drużyna Pierścienia, zaśpiewa też u nas Katie Melua, a już teraz posłuchamy przyjemnie szorstkiego głosu, jakim władał Chris Rea.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne, scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
4: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 14 zbliżamy się do finału zabawy filmowa Mapa Polski RMF Classic, a do tego czasu posłuchamy jeszcze trochę dobrej muzyki. Już za chwilę zabrzmi drugi taniec słowiański, opus 46 Antonina Dworzaka. To będzie wykonanie Europejskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Nicolas Harnoncourt. Teraz natomiast zabrzmi słynne O Sole Mio, pieśń Eduardo Di Capua, która najpiękniej brzmi, gdy śpiewają Luciano Pavarotti, Placido Domingo i José Carrera. I taka wersja teraz właśnie zabrzmi.

0: Tanecznym krokiem przy muzyce Dworzaka dotarliśmy do finału naszego konkursu. Jest 14.32 w RMF Classic. Czas na finał zabawy Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Kolejne filmowe miasto dzisiaj grało główną rolę w naszej zabawie, ale okazało się, że wcale nie było to takie oczywiste, bo w zgłoszeniach od Was pojawiły się różne odpowiedzi. A jedną z osób, która właściwie rozszyfrowała zagadkę, jest pan Piotr, z którym już udało nam się połączyć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mamy dobre odpowiedzi z pana strony, więc żeby wszystko było jasne, o jakim to ja mieście dzisiaj opowiadałam?
2: Olsztynie.
0: Tak jest, zgadza się, chodziło o Olsztyn, to jest bardzo dobra odpowiedź. To teraz, panie Piotrze, czekam na pana pomysły co do innych miejscowości miast, w których mogłaby powstać jakaś ciekawa produkcja. Pan zgłosił swoje miasto Bydgoszcz.
2: Oczywiście, że tak. W mieście nad Brdą jest naturalna sceneria pozwalająca kręcić na przykład filmy romantyczne. Mhm. Wspaniałe bulwary nad rzeką Brdą, romantyczna wyspa młyńska, wąskie uliczki, a zwieńczeniem mógłby być finał w postaci zawieszenia kłódek przez zakochanych na moście Jana Kiepury i wyrzucenia klucza do rzeki Brdy.
0: Brzmi romantycznie. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie, tę propozycję. No mam nadzieję, że to będzie inspiracja dla tych, którzy szukają pięknych miejsc do zwiedzania, a być może też dla twórców filmowych do tego, żeby coś ciekawego, nowego mogło powstać tym razem właśnie w Bydgoszczy. Tego też życzymy miastu i panu, a my oczywiście w nagrodę wyślemy do pana pocztą nasz zestaw nagród. W nim znajdzie pan bardzo ciekawy przewodnik po Europie śladami bohaterów filmowych i serialowych i dorzucimy sporo naszych radiowych gadżetów takich podróżniczych, letnich. Mam nadzieję, że jeszcze się przydadzą.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa i wszystkich słuchaczy RMF Classic.
0: Dzięki bardzo, panie Piotrze. Zatem kolejny finał za nami. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nim dzisiaj udział i wysłali zgłoszenie. Sporo pięknych opowieści poczytaliśmy, a do zabawy wrócimy znów w poniedziałek po godzinie 11 na antenie RMF Classic. Teraz coś dla tych, którzy już czują klimat weekendu i chcą oderwać się od rzeczywistości i przenieść do krainy baśni i wyobraźni. U nas już teraz muzyka z Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, a zaraz po niej zaśpiewa Katie Melua.

To był fragment Symfonii Fantastycznej Hektora Berlioza, grał orkiestra Cleveland'ska, prowadził Pierre Boulez. 9 minut pozostało do 15:00. Ja już dzisiaj kończę prowadzenie tego programu i powoli się żegnam. Po 15:00 powita Was Magda Juszczyk i będzie miała sporo ciekawych propozycji kulturalnych i inspiracji na weekend w magazynie Kierunek Lato. Muzyczna inspiracja ode mnie teraz to coś dla tych, którzy kończą tydzień jak zwycięzcy i mają plany weekendowe związane z wodą, bo za chwilę zabrzmi jeszcze temat z filmu Okręt. A teraz przed nami piosenka dla tych, którzy mogą odtrąbić jakiś sukces. Freddie Mercury dla Was. Katarzyna Chnat, dobrego popołudnia i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic. Minęła godzina 15.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
6: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie Polski oraz na północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 do 29 stopni Celsjusza.
8: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
9: Hi everyone, this is Trevor Morris.
10: This is Gustavo Santaolalla.
11: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
12: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Amelia to dzieło Jana Tiersena. Wcześniej Prince, jedyny w swoim rodzaju, niezastąpiony, i piosenka Purple Rain. Chyba lepiej rozpocząć się tego popołudniowego programu w RMF Classic nie da.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Do godziny 20 specjalizować się będę, Magda Juszczyk, w tym, jak uprzyjemnić wam letnie popołudnie aż do wieczora. Mamy wakacje, pogoda troszeczkę miłosiernie nam pozwala dzisiaj lżej oddychać, bo słońce zelżało, a więc najwspanialsze perspektywy na weekend możecie kreślić razem z nami. Ja w każdym razie dokładać będę wszelkich starań razem z moimi redakcyjnymi kolegami i koleżankami, byście wiedzieli, co w trawie piszczy i jak podejść do świata, a nawet jak go słuchać. Muzyka jest na naszych usługach. W roku Andrzeja Wajdy bardzo chętnie, nie tylko z obowiązku, wracamy do kina Andrzeja Wajdy, również w warstwie muzycznej. I dlatego teraz muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z żelaza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto.
2: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Nie zgubisz się z nami i też będziesz mieć z nami dobry humor. O ile wsłuchasz się w to, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy. W naszym zespole jest dziennikarka Natalia Grzeszczyk, która zna się na teatrze jak mało kto, a oprócz tego bardzo dobrze zna rozmowy Artura Andrusa, które on przeprowadza w ramach cyklu autorskiego, cyklu Niedomówienia. Kiedy mamy wakacyjne miesiące, Natalia przygotowuje dla nas wyimki z tych spotkań, które są takim crème de la crème albo jakimiś najwspanialszymi momentami, jakie wydarzyły się w tym studiu, z którego do was mówię te słowa. I dzisiaj czeka nas powrót do spotkania z kabaretem Hrabi. Rozmowa Artura Andrusa właśnie z tymi artystami jest oczywiście w podcaście na naszej stronie internetowej. Więc zapraszam was do fragmentu rozmów Artura Andrusa z twórcami kabaretu Hrabi. Będzie zabawnie, jak mniemam.
0: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: I to był taki zwyczaj trzebienia, to się nazywało trzebienie, czyli taka inicjacja kajakarska i Władek to przetransplantował
3: fala,
2: na...
3: Fala zwykła przemoc.
2: Zwykła przod kajakarza.
3: Po prostu
4: chciałem powiedzieć, że do tej pory żałowałem, że mnie to minęło, bo za późno poszedłem na studia, ale już nie żałuję.
5: Kabaret Hrabi z gościnnym udziałem Wojtka Kamińskiego krąży po kraju i opowiada publiczności, jak to jest być facetem.
2: Ta nasza widownia ma do nas zaufanie. To jest, ja tak to odbieram, że to jest przejaw naprawdę dużego zaufania i to poczytuję za naprawdę duże osiągnięcie.
6: Nawet kiedyś poleciał w naszym kierunku but damski. Także panie reagują.
7: Ale potem ktoś się zgłosił po ten but?
6: Tak,
7: czy
6: tak,
7: myślałem, że pani po prostu przyniosła jeden zapasowy.
6: Nie, nie. To był jej but.
2: Nie, tam różne rzeczy lecą.
5: Zagościli również w Niedomówieniach Artura Andrusa. Ale to była rozmowa nie tylko o byciu facetem. Pojawiły się na przykład wspomnienia występów na przyczepie.
7: Chciałem was zapytać, czy nie myślicie sobie, że po 30 latach w kabarecie powinno się wrócić do pewnych błędów, które się popełniało na początku. Na przykład wrócić do występowania na przyczepach, takich traktorowych, raz na jakiś czas, żeby człowiek trochę po takim czasie, kiedy już dużo osiągnął, dużo wie, dużo umie, na przykład nabrał pokory dzięki czemuś takiemu.
2: To wcale nie jest głupi pomysł. No bo faktem jest, że taka działalność, no i jakiś już status, jakiś poziom, on może rozleniwiać i faktycznie może dawać takie poczucie nawet jakiegoś znudzenia, jakiejś rutyny.
7: A tu wystąpić na przykład dla takiej publiczności, która w ogóle nie jest tym zainteresowana. W ogóle
8: nie. Czyli nic nie chcą oglądać, nie chcą cię słyszeć, ty jesteś na przyczepie, nie masz mikrofonu.
6: Ale ja miałem coś takiego.
8: Wieje wiatr.
6: Miałem coś takiego, kabaret Pseudomin, to po Miłych Twarzach założyliśmy. Pojechaliśmy na festyn i rzeczywiście scena była na przyczepie i wyobraźcie sobie, dookoła chodzą ludzie, którzy jedzą kiełbasy, gra głośno muzyka, oni są zajęci piciem piwa, rozmową między sobą, jedzeniem kiełbas, a my na tej przyczepie występujemy dla nich i nawet nam nie przynieśli krzeseł i mieliśmy taki numer z siadaniem i kucaliśmy i udawaliśmy, że siedzimy. I nikt nas nie słuchał oczywiście, bo ta muzyka nas zagłuszała.
4: I teraz pytanie, czy chciałbyś to dzisiaj powtórzyć?
7: No nie, że chciałby, musiałbym.
6: Chciałbym
7: chyba. Trzeba wprowadzić taki obowiązek.
2: No, znaczy, jeżeli to masochistyczne. Powiem ci tak, Artur, jeżeli to byłby jednorazowy event, to tak. Ale nie wyobrażam sobie, żebym przez jakiś czas, żebyśmy mieli jeszcze tak funkcjonować.
8: Ale to powinno być jak szkolenie wojskowe,
2: tak,
8: że
2: tak,
8: raz na rok jedziesz po prostu...
4: Jeden festyn w roku.
8: Jeden festyn w roku trzeba zrobić, żeby sobie przypomnieć,
2: jak to może wyglądać. Jasne. Ale to było przecież my z potemami, pamiętam, przyjechaliśmy i okazało się, że nie ma żadnych zastawek, nie ma w ogóle wejścia. To jest taka jakby świetlica w akademiku i my wychodziliśmy autentycznie zza zasłony. Czyli normalnie było widać, jak widz siedział, to widział, że było takie wybrzuszenie na zasłonie. My tam się kłębiliśmy i stamtąd wychodziliśmy do... Znaczy nawet to nie, tam nie było sceny. Tam była po prostu podłoga i my wychodziliśmy i graliśmy.
7: To wszyscy chyba mamy takie wspomnienia. Ja pamiętam, Aśka kiedyś opowiadała o jakimś takim występie na przyczepie i to chyba Pojawiał się tam też Adam Nowak w tej opowieści i stroje smerfów, że w strojach smerfów występowaliście.
2: No oczywiście, smerfów, ja byłem papą smerfem przecież. Nium był Gargamelem, Remigiusz Kot był klakierem. Dostaliśmy jakieś tam suksy, jakieś gifty w ogóle, że dzieciakom mogliśmy rozdawać. Ktoś krzyknął, łapać Gargamela. I te dzieciaka taka hałastra ruszyła za Niumem i Nium zaczął uciekać po prostu.
5: Całą rozmowę Artura Andrusa z kabaretem Hrabi i Wojtkiem Kamińskim znajdziecie na rmfclassic.pl i na RMF On.
0: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
6: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Sinfonietta bydgoska pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego wykona teraz Barcarolle Jakuba Offenbacha.

co ten utwór w sobie ma? No, co takiego ma w sobie piosenka Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This, że powraca teraz w kinie, ale nie tylko, również hip-hopowcy sięgają po ten motyw. Mam na myśli formację Nas, która parafrazuje tytuł na Street Dreams. Wspaniale to wybrzmiewa, również w wersji The Hampton String Quartet, przyznacie? Możecie pisać do mnie w tej sprawie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, a swoją drogą piosenka Sweet Dreams otwierała film Yorgosa Lanthimosa Rodzaje życzliwości. Mam wrażenie, że od tamtego momentu utwór wciąż powraca w rozmaitych reinterpretacjach. Wierzę, że słuchacie RMF Classic również dla takich powrotów, coverów, których wam nie szczędzimy, wierząc, że tworzy się tak wspólne dobro kulturowe. A teraz nowość w naszej playliście, bardzo interesujący utwór ze ścieżki dźwiękowej bardzo interesującego filmu, o który kłócą się rozmaici maniacy kina i fani dzieł filmowych Christophera Nolana. Odyseja. Kto widział, jak wam się podobał ten film, też możecie do mnie napisać w tej sprawie. Muzyka Ludwig Göransson, a wykonanie James Blake i Travis Scott. Nowość w playliście, utwór zatytułowany When I'm Home.

trick.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
9: Tu RMF Classic, minęła godzina 16. Sprawdźmy przewidywania pogodowe.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Dziś temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 24 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr wieje słaby i umiarkowany na północy, okresami porywisty. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane.
11: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
12: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
15: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
16: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Biletomat.
1: Wyobraźcie sobie wrześniowy wieczór 12 września, Opera Leśna i wy właśnie tam podczas wspaniałego koncertu. Macie na to ochotę? Za chwilę będziecie mogli zostać obdarowani przez nas zaproszeniem na koncert 12 września o 19 w Operze Leśnej. A co to za koncert? Wyobraźcie sobie, że muzyka filmowa również w Operze Leśnej zagości. Wszystko dzięki festiwalowi Brasswood. Ten festiwal rośnie, rozwija się, tak jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta, czytam na stronie RMF Classic. Siódma odsłona festiwalu, właśnie 12 września, skręci w stronę muzyki filmowej, z którą coraz bardziej związany jest dyrektor artystyczny Łukasz L.U.C. Rostkowski. Brasswood Festival zmienia się w Brasswood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. 12 września, godzina 19, Opera Leśna. Kto ma ochotę na podwójne zaproszenia na ten wieczór, niechaj pisze do nas. Redakcja @rmfclassic.pl. A teraz Łukasz Rostkowski o tym niezwykłym wydarzeniu.
2: Festiwal Brasswood ma już za sobą 6 edycji, to będzie 7. On rozpoczął swoją historię bardziej od world music, był związany z tym, że nasza orkiestra Rebel Babel jeszcze przed chłopami podróżowała po świecie, spotykała różne orkiestry i chcieliśmy tą kulturę tej brasowej muzyki, czyli dęciaków i blachy i drewna do Polski importować i pokazywać ciekawe zjawiska z tym związane. Natomiast na moje życie się wywróciło całkowicie po chłopach i po całej tej oscarowej przygodzie. To była wielka zmiana dla mojego życia i rzeczywiście niedawno rozmawialiśmy o zakończeniu tej mojej ścieżki rapowej, mikrofonowej i to wszystko po prostu układam w swoim życiu do takiego esencjonalnego spojrzenia i skupienia się na jednej rzeczy, jaką jest właśnie muzyka filmowa i tak oto ten festiwal również po prostu zostaje przekształcony w to, co jest teraz moją największą miłością, to, co jest też dla mnie najbardziej autentyczne, ponieważ ja po prostu podróżuję po festiwalach filmowych, po imprezach filmowych i jakby spotykam super niesamowitych ludzi, zdolne bestie po prostu tworzące genialną muzykę, genialne ścieżki dźwiękowe i jakby chciałbym to jest chyba to najlepsze, co ja po prostu stwierdziłem, mogę dać publice w Polsce naszym wspaniałym festiwalowiczom, którzy są z nami od tylu lat. Tak więc Brasswood Soundtracks to jest teraz nasza nowa twarz festiwal muzyki filmowej, muzyki ilustracyjnej, także muzyki do gier. W tym roku wybrzmi 12 września w Operze Leśnej Pięknej w Sopocie. To jest nasz główny dzień festiwalowy, ten 12 września. Natomiast festiwal będzie miał też swoje różne aktywności w Gdyni i w Gdańsku. W tym roku mam nadzieję, że właśnie też po raz pierwszy dopniemy tego naszego planu, że ten festiwal ma łączyć te trzy niezwykłe miasta muzyką w tej niezwykłej otulinie leśnej, która jest po prostu fenomenalna. Jak dla mnie światowym, że właśnie trzy piękne miasta są połączone plażą i tym magicznym lasem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram.

0: reklamie.
1: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy teraz po temat Johna Williamsa z filmu Park Jurajski.

Justin Hurwitz i muzyka z filmu Pierwszy Człowiek. Tak się składa, że ten kompozytor odwiedził Kraków podczas Festiwalu Muzyki Filmowej. No i to było bardzo interesujące widzieć go i na scenie, i w Krakowie, i podczas wywiadów, których udzielił. A kiedy pada hasło, ten tytuł Pierwszy Człowiek, to nie sposób nie pomyśleć o aktorze, który stworzył tutaj świetną rolę. Mam na myśli Ryana Goslinga. I tak się toczy ta historia światowej kinematografii, że Ryan Gosling zaangażowany został do innego, też kosmicznego w jakimś sensie filmu. Projekt Hail Mary, którym też w RMF Classic mocno żyjemy, prezentując fragmenty soundtracku. I tutaj wiecie, jaką piosenkę mam na myśli. Pojawia się ona również w naszych mediach społecznościowych. Piosenka Harry'ego Stylesa, którą fetowaliśmy w związku z tą premierą. Premierą filmu Projekt Hail Mary. Nie mam teraz piosenki dla was z tego soundtracku, ale spotkamy się z innym wokalistą. Będzie to piosenka z filmu Footloose. Bardziej stąpać po ziemi będziemy zatem niż fruwać w kosmosie, ale zarówno projekt Hail Mary, jak i Pierwszy Człowiek znajdziecie oba filmy w trybie online. Zbliża się weekend, może warto rozważyć taki kosmiczny wieczór filmowy. A jeśli wolicie stąpać pod ziemi, to Footloose już teraz w RMF Classic w programie Kierunek Lato.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: W naszej wędrówce szlakiem instrumentów świata udajemy się dzisiaj do Szwajcarii, by opowiedzieć o instrumencie pod nazwą hang. Choć mogłoby się wydawać, że to instrument z odległej przeszłości, to tak naprawdę powstał dopiero na początku XXI wieku. Skonstruowali go dwaj szwajcarscy lutnicy, którzy chcieli stworzyć instrument prosty w obsłudze, a jednocześnie niezwykle bogaty brzmieniowo. Hang przypomina dwie połączone stalowe misy, albo inaczej mówiąc, skorupę żółwia. Gra się na nim wyłącznie dłońmi i opuszkami palców, delikatnie uderzając w odpowiednio wyprofilowane pola dźwiękowe. Brzmienie tego instrumentu jest miękkie, ciepłe i pełne harmonii. Jedni słyszą w nim dźwięki dzwonów, inni echa tybetańskich mis lub afrykańskich bębnów. Ale niemal wszystkich zachwyca i uspokaja. To jest instrument, który nie dominuje, raczej zaprasza i zachęca do zatrzymania się i wsłuchania w ciszę pomiędzy dźwiękami. Nic więc dziwnego, że hang stał się ulubionym instrumentem tworzącym głównie muzykę relaksacyjną, ale też filmową, ambientową czy improwizowaną. Co ciekawe, nazwa hang pochodzi od dialektu używanego w rejonie Berna i oznacza po prostu dłoń, bo to dłonie są jedynym narzędziem, którego potrzebuje muzyk, by wydobywać dźwięki z instrumentu. Każde, nawet najdelikatniejsze dotknięcie, wydobywa nieco inny odcień brzmienia. Instrument reaguje na siłę uderzenia, miejsce dotyku i sposób prowadzenia dłoni, dzięki czemu dwie osoby grające tę samą melodię mogą uzyskać zupełnie odmienne efekty. Przez wiele lat instrument był prawdziwą rzadkością. Jego twórcy produkowali zaledwie niewielką liczbę egzemplarzy rocznie, ale chętnych było znacznie więcej niż dostępnych instrumentów. Dlatego wokół hanga narosła aura tajemniczości i wyjątkowości. Z czasem pojawiły się podobne instrumenty nazywane handpanami, wykonywane przez rzemieślników na całym świecie. Dziś można usłyszeć je zarówno na koncertach, jak i podczas ulicznych występów czy warsztatów muzycznych. Hang udowadnia, że niezwykłe instrumenty nie muszą mieć setek lat historii. Czasem wystarczy dobry pomysł, odrobina odwagi i ogromna pasja, by stworzyć coś, co zachwyci ludzi na całym świecie. I tak też się stało. Kojące brzmienie tego instrumentu udowadnia, że największe emocje kryją się właśnie w prostych dźwiękach i w ciszy, która pozostaje między nimi.
0: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Minęła godzina 17 w RMF Classic. Pora na ostatnią dziś prognozę pogody.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Dziś w nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza, miejscami na północy około 12, w centrum do 16 na Podkarpaciu. Wiatr wiać będzie nocą słaby, nad morzem umiarkowany, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 19 do 26 stopni Celsjusza.
16: Lato pełne podróży z RMF Classic.
17: My name is Alberto Iglesias.
18: My name is Diego Navarro.
19: Salute, hello to all my Polish friends.
20: Oh, and I am Antonio Banderas.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka z produkcji serialowej The Americas, produkcji nominowanej do nagród Emmy w dwóch kategoriach. Tom Hanks nominację uzyskał za odcinek, w którym gra w gruncie rzeczy jako aktor. Uznany został wartym nominacji w kategorii najlepsza gra głosem. W roli narratora wystąpił w tym filmie. Możecie znaleźć tę produkcję na razie w telewizji, a online jeszcze jej nie możemy oglądać. Produkcja z 2025 roku, Wielka Brytania, to jest kraj pochodzenia tego właśnie serialu. W RMF Classic śledzimy nie tylko nowości filmowe i dzieła, które zapisały się w historii kinematografii światowej. Śledzimy je pod kątem śladów w muzyce, ale również sięgamy po produkcje serialowe i wiecie o tym, że mamy nosa do tak zwanych dobrych brzmień zaczerpniętych z seriali. Teraz rzecz, która już okrzepła na naszej antenie. Dobrze znacie te dźwięki. Muzyka z produkcji zatytułowanej Biały Kanion.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

0: Bez tego ani rusz. W RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
1: Z całego lasu rzeczy, po które sięgamy w wakacje, rzecz to nietuzinkowa. Można w niej zadać iście filmowego szyku i, oglądając świat, chronić oczy. Okulary przeciwsłoneczne. Te pierwsze nie miały ani szkieł, ani modnych oprawek. Z drewna, kości lub poroża robili te praokulary pomysłowi Inuici. Okulary te ściśle przylegały do twarzy, a na świat patrzyło się przez wąziutkie szczeliny. Chodziło o to, by oszczędzić sobie odbitego od bieli śniegu oślepiającego blasku. W XII-wiecznych Chinach z kolei za okulary robiły płytki z przydymionego kwarcu. Nakładali je sędziowie po to, by przesłuchiwani nie mogli wyczytać z sędziowskich oczu żadnych emocji. Przeciwsłoneczne okulary tak naprawdę pojawiły się dopiero dzięki dziesiątej muzie. W latach 20. ubiegłego wieku, gdy kino rozwijało skrzydła, za ciemnymi okularami przed psychofanami chowały się gwiazdy Hollywood. Można też było z pomocą takich okularów ukryć przed światem zaczerwienione oczy, a podrażniały je na ówczesnych filmowych planach mocne światła lamp. Rok 1929 to rok debiutu okularów z celuloidu. Sam Foster rozpoczął ich produkcję. Jako pierwsi nabywali je plażowicze w Atlantic City. Dziś okulary przeciwsłoneczne blokują blisko 100% szkodliwego promieniowania. Ograniczają odblaski odbijające się od tafli wody, piasku czy mokrej jezdni. Ważne, by okulary pod żadnym kątem nie wpuszczały słonecznego światła. W porządnych przeciwsłonecznych okularach świat co prawda prezentuje się w ciemniejszych barwach, ale dla zdrowia nie jest to ściema. To raczej różowe okulary.
0: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.
2: Lessing.

0: To była muzyka Maurice'a Jarre'a z filmu Doktor Żywago. Produkcja z 1965 roku. Znajdziecie ją w trybie online. W sieci można spotkać się z tym nagrodzonym, a właściwie obsypanym nagrodami filmem. Omar Sharif na ekranie, Julie Christie i Geraldine Chaplin. Wydaje mi się, że może wam się to spodobać ze względu na literaturę, której ekranizacją jest ten film. Powieść Borysa Pasternaka została zekranizowana przez Davida Lina. Kiedyś myślałam o tym, że Amerykanie nie potrafią tego rosyjskiego świata przedstawiać. A dzisiaj myślę, że można oglądać amerykańsko-brytyjsko-włoską produkcję, nie oglądając innych rosyjskich filmów. Ryzykuję być może teraz trochę, zwierzając wam się z jakiejś awersji. Odnotowuję to też z wielkim, wielkim ubolewaniem, ale chętnie Doktora Żywago obejrzałabym po tych wielu, wielu latach, kiedy pierwszy raz widziałam ten film z taśmy VHS. 5 Oscarów, 5 Złotych Globów, no myślę, że to są argumenty przemawiające za tym, byście poszukali w sieci filmu zatytułowanego Doktor Żywago.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic w Toruniu 105,5 FM.
1: Toruń. Bywam tam głównie na festiwalu Camer Image. A może by się wybrać w ten weekend do Torunia? Jest po co. Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza na spacer po wystawie Pisanki ze Świata, kolekcja Aleksandry i Arkadiusza Beliców. Spacer ten odbędzie się już w niedzielę w samo południe w towarzystwie Hanny Łopateńskiej, kuratorki ekspozycji, kierowniczki działu folkloru i kultury społecznej. Ekspozycja prezentuje zdobione wydmuszki i jaja, od lat gromadzone przez dwójkę pasjonatów, i dzieła te stanowią część bogatego, liczącego ponad 1300 egzemplarzy zbioru z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Albanii nawet i Indii. Będą też prezentowane eksponaty z Japonii i wyspy Bali. Część prac nawiązuje do tradycji zarówno sposobem wykonania, jak i motywami zdobniczymi. Wiele zaskakuje mało znanymi technikami, a oprócz dzieł powstałych z wydmuszek jaj różnych ptaków w kolekcji są także m.in. pisanki drewniane, porcelanowe, szklane, kamienne, a nawet jajo krokodyla. Oprowadzanie kuratorskie, jak już wspomniałam, w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, rozpocznie się o 12 w samo południe. A to nie jedyna letnia propozycja Muzeum Etnograficznego w Toruniu, które przygotowało bardzo bogaty program wakacyjny. Poszczegóły odsyłamy Was na stronę Toruńskiego Muzeum Etnograficznego. A teraz Joe Hisaishi w RMF Classic. Bardzo cenimy sobie tego kompozytora. A sięgniemy po muzykę z anime, oczywiście z anime, tytuł filmu Spirited Away w krainie bogów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
13: Tak,
12: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
1: Tak, możecie zgłaszać swoje propozycje, ale wszystko od początku. Polska, jak wiecie, skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. I wiecie to zarówno z kina, jak też z naszej anteny. W środę zagościliśmy w Lublinie i okazało się, że był to naprawdę wspaniały moment spotkania z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy robią coś ważnego dla Lublina. Wybrała się tam nasza dziennikarka Katarzyna Chnad razem z ekipą i ślady tego, co się tam działo w ramach filmowej mapy Polski, tego cyklu wakacyjnego, ślady tego możecie znaleźć w naszych mediach społecznościowych. Sceny z kultowych filmów, popularnych seriali i produkcji to są motywy, wokół których się układamy w ramach tworzenia filmowej mapy Polski. To wy uwodzicie nas opisem miejsc, w których na przykład mieszkacie, albo bywacie, albo wiecie o ich istnieniu i o ich związkach z tym, co zostało przez ekipy filmowe nakręcone. My teraz w wakacje odkrywamy te miejsca na nowo i robimy to dzięki wam. Ruszamy w trasę, tworzymy filmową mapę Polski RMF Classic, a odwiedzamy miejscowości wybierane przez was, o których to wy donosicie nam, wchodząc do formularza na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl. I właśnie na stronie czytam taką zachętę dla was. Czy w twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu? Zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Czekamy, przypominam, na propozycje na www.rmfclassic.pl w tym formularzu, który tam znajdziecie, a spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem. Jeszcze raz odwołuję was do naszych mediów społecznościowych, tam zobaczyć możecie, jak bywa podczas tych spotkań w wybranych miejscach w ramach naszych wypraw w celu stworzenia filmowej mapy Polski. A teraz w RMF Classic jedna z najwspanialszych artystek, jakie narodziły się nad Wisłą, Wanda Warska, która zaprosiła do swojego świata muzykę sygnowaną przez Antonia Carlosa Jobima i wykonała utwór zatytułowany Oczy masz niebiesko-zielone. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie mamy w playliście.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Co powiecie na wyprawę do kina z naszym zaproszeniem? W całej Polsce od dzisiaj oglądać możecie argentyński film zatytułowany Homo Sapiens ze znakiem zapytania na końcu. To jest opowieść, która składa się z różnych elementów. Poznajemy reportera na mundialu, księdza z dzielnicy slumsów, milionera, reżysera filmowego, neurotycznego, a jakże intelektualistę, prezydenta elekta. I tych 16 w sumie historii, każda z nich w satyrycznym tonie odnosi się do dylematów i sprzeczności, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. Ten film, Homo Sapiens, to opowieść o absurdach, hipokryzji klasy średniej i wyższej, ale również o międzyludzkich relacjach, słabościach oraz pragnieniach, co nadaje jej uniwersalnego charakteru. Jeżeli macie ochotę na podwójne zaproszenie od nas na pokaz w jednym z warszawskich kin, to musicie przysłać mi mail magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Byłoby miło, gdybyście jeszcze napisali, dlaczego was ten właśnie tytuł zaintrygował. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Homo Sapiens od dzisiaj w kinach. Argentyński film. Myślę, że warto taką kinematografię poznawać. A teraz w RMF Classic piosenka, którą chyba wszyscy znamy. Bezsprzecznie hit. Every Breath You Take. Zespół The Police.

0: Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Po reklamie.
13: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 7 sierpnia 1956 roku wszystkie dzienniki podają wiadomość o rozpoczynającym się w Krakowie procesie Władysława Mazurkiewicza, wel pięknego Władka. W relacjach przoduje najpopularniejsza popołudniówka Ekspres Wieczorny, który do Krakowa wysłał najlepszego reportera sądowego, Lucjana Wolanowskiego. O godzinie 14 przed kioskami ustawiają się kolejki. Wolanowski dalekopisem zawiadamia, że rozprawa rozpoczęła się o godzinie 9, a o 10 oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Syrena 104 już w sprzedaży. Zawiadamia 7 sierpnia 1966 roku życie Warszawy. Silnik o mocy 40 koni mechanicznych rozpędza wóz do 120 km na godzinę. Pierwsze egzemplarze trafiły już do motozbytu w Gdańsku i we Wrocławiu. Trzeba za nie zapłacić 74 tysiące. Tyle Kowalski zarabia przez 3 lata. Ale przecież musi za coś utrzymać rodzinę, więc szansą są raty w ORSie, czyli obsłudze ratalnej sprzedaży. Sprawdźmy jeszcze, o czym pisał 7 sierpnia 1966 roku Kurier Polski. Spiżarnia pełna soków i dżemów, czyli raport z przemysłu owocowego. Zakończono właśnie przerabianie jagód. Do przetworów i mrożonek trafiło 2100 ton. To niewiele w porównaniu z czarną porzeczką, której przetworzono ponad 5000 ton. Rekord pobiły truskawki z wynikiem 17,5 tysiąca. Na taśmy produkcyjne wjeżdżają właśnie wiśnie, a sezon zakończy się przetworami z jabłek, śliwek i gruszek. O obfitych zbiorach jagód pół wieku temu pisze Życie Warszawy 7 sierpnia 1976 roku, informując, że do skupu w całym kraju codziennie trafia 200 ton. Obrodziły również kurki, których każdego dnia zbieracze dostarczają około 5 tysięcy łubianek. To dobra wiadomość, bo spora część runa leśnego trafia za granicę, gdzie płacą za nie w twardej walucie. A skoro twarda waluta, to Życie Warszawy jak co miesiąc zamieszcza aktualne kursy walut. 7 sierpnia 1976 roku w NBP za dolara płacono 3,30 zł. Kupić można było o 4 grosze drożej. Właściwie nie można było, bo przecież bank nie sprzedawał dolarów. Kowalski dolary może kupić od cinkciarzy, którzy wyceniają banknoty z wizerunkiem George'a Washingtona na 120 zł. Czyli za średnią pensję wychodziło 35 dolarów, ale o czarnym rynku Życie Warszawy nie wspomina. Zaglądamy jeszcze szybko do Ekspresu Wieczornego. Choć Stefan Wiechecki, czyli Wiech, 80. urodziny obchodzi 10 sierpnia, to już 3 dni wcześniej Ekspres Wieczorny poświęcił mu pół strony na podsumowanie 30 lat współpracy.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood, legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
0: Na letni wieczór. Pogodna muzyka w RMF.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Staramy się uprzyjemniać Wam te letnie, wakacyjne dni, tak jak potrafimy. Przypominamy najwspanialszą muzykę filmową, ale sięgamy też po utwory, które na trwałe weszły do kanonu tworzącego popkulturę chociażby. Tak jak piosenka Cyndi Lauper zatytułowana True Colors. Wspaniale jest słuchać tego utworu właśnie o tej porze, 19:32 na zegarze, w piątkowy wieczór, ale też pewien smutek się pojawia, bo w ubiegłym roku artystka wystąpiła w Atlas Arenie w ramach trasy pożegnalnej zatytułowanej Girls Just Wanna Have Fun, Farewell Tour. I kiedy myślę o tym utworze tam, wtedy wykonywanym na żywo, to, co działo się w Atlas Arenie wśród publiczności, ale też to, co Cyndi Lauper zaprezentowała, będąc cały czas artystką w świetnej kondycji, struny głosowe z wielkimi możliwościami, to trochę żal myśleć, że jej już na żywo nie zobaczymy. Ale po to macie RMF Classic, by słuchać tego, co nam zostawiła jako artystka czynnie działająca. Niezatapialny utwór, evergreen chciałoby się powiedzieć, a bezsprzecznie piosenka świetnie wykonana, zagrana i wracająca z jakimś ponadczasowym mottem. 21 lutego ubiegłego roku widziałam Cyndi Lauper na żywo w Łodzi. Brzmi to zupełnie absurdalnie, ale tak właśnie było. A teraz możemy wrócić do nagrania z 1986 roku, co uczynię z wielką przyjemnością i mam nadzieję, że poczujecie się obdarowani tym właśnie muzycznym prezentem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseaux-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszym programie Kierunek Lato, pojawi się temat z produkcji serialowej Bridgertonowie.

0: Chyba jesteśmy zgodni co do tego, że muzyka Abla Korzeniowskiego skomponowana do filmu Madonny W.E. Królewski Romans wybrzmiewa o tej porze dnia po prostu doskonale. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście czas od godziny 15. Mam nadzieję, że nasz magazyn Kierunek Lato okazał się dziś wyjątkowo przydatny. Jeśli nie, to będę podejmować próby, by takim był po niedzieli, a teraz już życzę Wam wspaniałego odpoczynku w weekend i udanego wieczoru. A kiedy Manu Chao w playliście RMF Classic i utwór zatytułowany Me Gustas Tu, no to nie może być inaczej. To musi być wspaniały wieczór. Takiego Wam życzę i trzymajcie się ciepło.
1: En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie historia Andrzeja Tenczyńskiego, opowiedziana przez naszego kronikarza Macieja Zmiechowa. W tym samym czasie zdarzyło się i inne zło. 16 lipca roku pańskiego 1461 Andrzej Tenczyński zganił pewnego Klemensa wytwarzającego zbroję, inaczej zwanego płatnerzem, oraz mocno go uderzył, ponieważ ten na czas nie przygotował mu zbroi. Płatnerz podniósł głośny krzyk, podburzył cały lud w Krakowie i wkrótce do królowej Elżbiety, żony Kazimierza Jagiellończyka, na zamek królewski udali się rajcy miejscy i przedstawili skargę na Andrzeja Tenczyńskiego o znieważenie. Ona, ponieważ król był wtedy nieobecny, poleciła, żeby obaj uspokoili się do następnego dnia. Ale się nie uspokoili. Gdy rajcy powrócili do ratusza, przybyli już liczni uzbrojeni mieszczanie ze wszystkich domów. Zamknięto więc bramy miasta, uderzono z jednej strony w dzwon i powstały ogromne zamieszki, a rajcy nie mogli ich powstrzymać. Gdy zobaczył to Andrzej Tenczyński, czym prędzej zamknął się w domu Mikołaja Kislinga na ulicy Brackiej. Następnie przerażony uciekł z Mikołajem Secygniowskim, Spytkiem z Melsztyna i swoim synem Janem do klasztoru świętego Franciszka i wszedł na kościelną wieżę. Ponieważ uznał, że ma tam za mało ochrony, pobiegł do zakrystii i tam się ukrył. Został jednak odnaleziony przez dziki i oszalały tłum, który tam wpadł. Tu nie było happy endu. Maciej Zmiechowa pisze wprost. Roztrzaskano mu czaszkę, z której wypłynął mózg. I tak Andrzej Tenczyński zginął. Oszalały tłum wlókł zmarłego od kościoła przez ulicę Bracką aż do ratusza. Tam również znęcano się nad zwłokami. Przez 2 dni zwłoki przetrzymywano obok ratusza. Wreszcie 3 dnia zaniesiono je do kościoła świętego Wojciecha, a 4 dnia zwrócono przyjaciołom i wreszcie pogrzebano w mieście książ. Tenczyński zginął. Później były sądy królewskie i ciężkie wyroki śmierci na niemal wszystkich sprawców odpowiedzialnych za rozruchy i za zbrodnie. Takie rzeczy w ówczesnej Polsce tak łatwo płazem ujść nie mogły.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
12: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy piątek 7 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:18, natomiast schowało się pod horyzontem o 20:13. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 1:28. Jeżeli spojrzymy w niebo z nieco ciemniejszych miejsc, takich jak obrzeża Krakowa lub Niepołomic, możemy dostrzec sporo pięknych obiektów głębokiego nieba i wiele spadających gwiazd. Co ważne, dla obserwatorów Księżyc będzie wtedy po ostatniej kwadrze i jego tarcza będzie oświetlona w zaledwie 30%. Wzejdzie na niebo stosunkowo późno, więc przez pierwszą połowę nocy nie zakłóci nam obserwacji swoim blaskiem. Co zobaczymy gołym okiem? Zaraz po zmroku wysoko nad naszymi głowami zobaczymy trójkąt letni, czyli trzy bardzo jasne gwiazdy – Vega, Deneb i Altair. To nasz gwiezdny drogowskaz. Przez sam środek tego trójkąta będzie się ciągnęła jasna, lekko poszarpana wstęga. To Droga Mleczna, czyli dysk naszej własnej galaktyki, w który patrzymy od wewnątrz. Jeżeli jednak weźmiemy lornetkę i skierujemy ją wysoko w gwiazdozbiór Herkulesa, znajdziemy obiekt oznaczony jako M13. To wielka gromada kulista. W lornetce wygląda jak mała, puszysta mgiełka, ale w rzeczywistości to potężne, gęste skupisko setek tysięcy najstarszych gwiazd w naszej galaktyce. Z kolei kierując wzrok na północny wschód, bez problemu namierzymy słynną galaktykę Andromedy. I tu uwaga, mała ciekawostka, przyprawiająca praktycznie o zawrót głowy. Kiedy na nią patrzymy, nasze oczy rejestrują światło, które leciało do Ziemi niemal 2,5 miliona lat. To najdalszy obiekt we wszechświecie, jaki człowiek może zobaczyć praktycznie bez pomocy wielkich teleskopów. Nieco niżej znajdziemy jeszcze podwójną gromadę w Perseuszu, przypominającą dwa skupiska rozsypanego na ciemnym tle diamentowego pyłu. A skoro już o Perseuszu mowa, 7 sierpnia na niebie będą widoczne już wczesne Perseidy, czyli nasze najpopularniejsze spadające gwiazdy. Ich prawdziwe maksimum przypada co prawda dopiero za kilka dni, ale już tej nocy mamy szansę na złapanie wzrokiem tych szybkich meteorów, które tak pięknie spalają się w ziemskiej atmosferze. Wyciągnijmy więc leżaki, zabierzmy ciepłe koce i spójrzmy w letnie niebo nad Krakowem i Niepołomicami. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Oprócz tego Kiri chciał, żeby awans na uczelni wynikał z wiedzy, a nie ze stażu pracy. I aby decyzję o nim podejmowała Rada Wydziału, bo teraz robił to dziekan. Dodatkowo należało opracować przepisy bezpieczeństwa, gdyż w laboratoriach zdarzało się coraz więcej wypadków. Około pierwszej wstają od stołu. Wieczorem wszyscy mają spotkać się raz jeszcze, tym razem na kolacji u państwa Kiri. Do drukarni Henri'ego Gutiera Villarsa, wydawcy czasopisma naukowego Compte Rendu, gdzie chce przejrzeć korektę swojego artykułu. Piotr Kiri dociera po kilkunastu minutach. Drzwi są zamknięte na głucho. Drukarze w całym kraju rozpoczęli strajk. Teraz może wrócić do laboratorium. Chociaż nie, nie od razu. Jeszcze ma coś do sprawdzenia w bibliotece Instytutu. Skrzyżowanie Pont Neuf, Quai de Conti i Rue de Fin, jak zwykle zatłoczone. Wozy dostawcze, karetki, dorożki, rowerzyści. Ulice są tak wąskie, że pojazdy, mijając się, kołami ocierają o krawężnik. Piesi też nie mają lekko. Dwie osoby na chodniku z trudem przeciskają się obok siebie. Mocno zacina deszcz. Jest 14:30 mniej więcej. Piotr idzie skulony. Stawia stopy do środka, lekko uginając kolana. Utyka. Wilgoć nasila ból nóg i kręgosłupa, który nie ustaje od dawna. Nie pomaga nawet przepisana przez lekarza strychnina. O szkodliwości radu jeszcze się wtedy niewiele mówi. Nikt, nawet on sam, nie wie, że napromieniowanie spowodowało u niego częściowy rozpad kości. Jedną ręką trzyma poły marynarki, w drugiej parasol. Z pewnością ograniczał mu widoczność. Od strony nabrzeża wjeżdża na skrzyżowanie pięciometrowy wóz. Załadowany materiałem na mundury waży kilka ton. Ciągną go dwa młode perszerony. Woźnica wymija dorożkę. Z prawej widzi tramwaj. Chce się zatrzymać, ale motorniczy daje mu znak, żeby przejechał pierwszy. W tej właśnie chwili Piotr próbuje przejść na drugą stronę ulicy, przed dorożką, która nadjeżdża z naprzeciwka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: W sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Wschodnim, około 23 w centrum do 26 w Małopolsce. Wiatr wiać będzie słaby i umiarkowany.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Daria podejrzewała, że sąsiadka znalazła jej stare zdjęcia w internecie i zidentyfikowała ją jako ofiarę gwałtu po bliźnie na twarzy. Policjantka weszła na piętro i próbowała rozeznać się w układzie mieszkań tego bloku. Wszędzie roiło się od funkcjonariuszy spisujących zeznania. Zbiegła więc szybko kilka pięter niżej i podeszła do mieszkania ulokowanego tak jak wynajmowana kawalerka Darii. Wtedy zobaczyła, że na wprost znajduje się okno lokalu, które wprawdzie przynależy do innej klatki, ale wszystko z niego widać. Niewiele myśląc ruszyła w dół i biegiem, zanim ktokolwiek ją uprzedzi, wdarła się do klatki obok, a potem pokonując kilka stopni naraz, wdrapała się znów na piąte piętro. Tak jak się spodziewała, było to lustrzane odbicie lokalu Darii. Nim zastukała do drzwi, już się otworzyły. Co się tam dzieje? Zaciekawiła się młoda blondynka o twarzy w kształcie serca i świeżo zakręconych lokach. Ale nie wydawało się, że czuje jeszcze zapach lakieru do włosów. Młoda matka musiała wręcz czekać, aż odwiedzi ją policja. Twarz miała bladą, nieumalowaną, a pod oczami widniały cienie z niewyspania. Jej bose stopy obejmowane były przez dziecko, które jeszcze nie chodziło i zapewne przypełzło tutaj ze swojej kolorowej maty do zabawy. Zza wzorzystej spódnicy kobiety wystawała umorusana twarz chłopca w pióropuszu. W oddali widać było łóżeczko ze szczebelkami i Lena dostrzegła buzię jeszcze jednego malucha. Na chwilę policjantkę zatkało i nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jak zakomunikować tej kobiecie przy wszystkich jej dzieciach, że sąsiadka z naprzeciwka została zamordowana? Dobrze się pani czuje? Zaniepokoiła się, ale na momentalnie odzyskała mowę. Przedstawiła się i machnęła blachą. Zna pani Darię Walewską? Mieszka w klatce obok, ale pani okna wychodzą na jej drzwi. Na pewno się mijałyście. Szczupła, krótko ostrzyżona. Zwykle ubiera się na czarno w sportowe ciuchy. Blondynka zawahała się, a potem wolno skinęła głową. Kojarzę ją z widzenia, potwierdziła. Wiem tylko, że lubiła jeździć na rowerze. Właściwie nigdy nie rozmawiałyśmy. Nawet chciałam, ale ucinała jakiekolwiek próby nawiązania kontaktu. To ją zgwałcili kiedyś na osiedlu Przyjaźń. Mam rację? Co tam się u niej stało? Doszło do przestępstwa, odparła Lena.

0: Widziała pani w ostatnim czasie coś, co odbiegało od normy? W głowie układała kolejne pytania i wiedziała, że musi się śpieszyć, bo ktoś zaraz też wpadnie na to, żeby przesłuchać mieszkańców drugiej klatki. Ja p***e. Blondynka podniosła dłoń do ust, a potem położyła ją na sercu. Drugą rękę zacisnęła na cienkim przegubie synka w pióropuszu, który wcale nie okazywał strachu i z zaciekawieniem przyglądał się kaburze przy pasku Leny. Matka pochyliła się i podniosła młodsze dziecko z podłogi. Przytuliła je do piersi i cicho wyszeptała. Nam też coś grozi? Będziemy musieli się ewakuować? Z tego co wiem, na razie nie ma takiej potrzeby. Uspokoiła ją Lena. Proszę się nie denerwować. Rutynowo przysłuchujemy wszystkich mieszkańców. Każda informacja może być ważna. Mogę wejść? Kobieta zawahała się, ale szerzej uchyliła drzwi.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. Wprost o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.